Zobowiązanie do zbiorowego bezpieczeństwa wynikające z artykułu 5 Sojuszu Północnoatlantyckiego jest niemal martwym tekstem. Dodał, że bez amerykańskiego przywództwa Europa byłaby podzielona i zdezorganizowana.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 13 w województwie śląskim na 4 w Zabrzu kierowcy muszą liczyć się z czasowym zajęciem prawego pasa podczas demontażu bramownic Via TOLL. Również w Rudzie Śląskiej, na tej samej trasie, prawy pas w kierunku Krakowa lub Wrocławia pozostaje wyłączony z ruchu. Do piątku 18 września do 22 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz prowadzone są prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Na tym odcinku trzeba spodziewać się zwężeń i spowolnienia ruchu. Do niedzieli 20 września do 20 w województwie pomorskim na DK90 między Jeleniem a Plinkami trwa remont odcinka drogi. Kierowcy jadą tam z ograniczeniami i powinni zachować ostrożność. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 52 zostały ranne po eksplozji materiałów pirotechnicznych w jednostce wojskowej RAM 2 Bolívar w Viaja w Boliwii. Wśród poszkodowanych są dzieci, które doznały obrażeń nóg i pleców, a ich stan nie jest krytyczny. Ministerstwo Obrony zabezpieczyło teren i rozpoczęło dochodzenie w sprawie przyczyn wybuchu. Fala uderzeniowa uszkodziła infrastrukturę oraz sąsiednie budynki, a służby zdrowia uruchomiły procedury kryzysowe dotyczące transportu i leczenia rannych. Niemiecki turysta zgubił 2 dzieci podczas wycieczki rowerowej w parku S. Albufera na Majorce, gdy poszedł po pomoc po przebitej oponie i stracił orientację. 14-letni syn i 7-letnia córka zostali odnalezieni w dobrej kondycji po prawie 6 godzinach poszukiwań. W akcji brały udział lokalna policja, Guardia Civil oraz Agencja Ochrony Środowiska. Policja podkreśliła znaczenie współpracy służb ratunkowych podczas tej akcji. W sierpniu 32% Polaków popiera rząd, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe. Przeciwników rządu jest 40%, czyli o 8 punktów procentowych mniej niż wcześniej. Zadowolenie z Donalda Tuska jako premiera wzrosło do 36%, a niezadowolonych jest 51%. Badanie przeprowadzono w dniach od 20 do 30 sierpnia 2026 roku na próbie 935 osób. W piątkowym losowaniu Eurojackpot pod żadnemu z graczy nie udało się wytypować wszystkich liczb, więc kumulacja rośnie do 130 milionów złotych. Wylosowano liczby 5, 14, 31, 33, 43 oraz 3 i 4. Najwyższa wygrana w Polsce była wygrana trzeciego stopnia i wyniosła 1 448 562,90 zł. Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 8 września. Wysłannicy prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, mają w niedzielę odwiedzić Kijów, a wcześniej złożyć wizytę w Moskwie. Wołodymyr Zełenski przekazał, że w najbliższych dniach amerykańscy przedstawiciele pojadą do Ukrainy i Rosji, a strona ukraińska zapewni bezpieczeństwo rosyjskiej przestrzeni powietrznej podczas ich pobytu w Moskwie. Donald Trump powiedział, że wysłał obu negocjatorów z propozycją zakończenia wojny, ale nie podał daty wizyty ani szczegółów tej propozycji. W piątek Rosja przeprowadziła kolejny atak dronowy na Kijów, uszkadzając magazyny i powodując pożar. Za rosyjski dron uderzył też w gabinet pełniącego obowiązki szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w centrum miasta. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Ty niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ksiądz Andrzej Paszyński nie będzie już proboszczem w parafii w Starczówku po odmowie odprawienia pogrzebu zmarłej parafianki. Powodem odmowy miały być spory finansowe dotyczące opłat za ławki i organy, co oburzyło mieszkańców. Po nagłośnieniu sprawy w mediach duchowny zrezygnował z funkcji i nie pełni obecnie żadnej roli duszpasterskiej. Obowiązki administratora parafii przejął ksiądz Andrzej Pańczak, a decyzja w sprawie nowego proboszcza zapadnie w przyszłości. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział w programie Gość Wydarzeń, że środowisko prawicy zostało bardzo głęboko przeżarte rakiem zonda crypto. A w aferze pojawiają się nazwiska polityków pierwszego rzędu, bliżej prezesa Kaczyńskiego. Ocenił też, że wyjaśnienia polityków utrzymujących kontakty z szefem giełdy Przemysławem Kralem powinny zostać dokładnie zbadane i wskazał na posła Michała Moskala jako przykład osoby, która spotkała się z nim na Ibizie. Domański przekonywał, że rządowa ustawa o kryptowalutach dotyczyłaby także zonda crypto, a 14 dni po podpisie prezydenta giełda przestałaby działać w Polsce. Dodał, że rząd pracuje nad regulacjami od 2023 roku, a projekt liczył ponad 700 stron uwag po pierwszej rundzie konsultacji i 400 stron po drugiej. Mongolia zmaga się z niedoborem benzyny i oleju napędowego, a na stacjach paliw w całym kraju tworzą się długie kolejki. Kraj importuje około 95% paliw z Rosji, a w sierpniu władze wprowadziły ograniczenia w sprzedaży paliwa. Przedstawiciel mongolskiego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Przemysłu Lekkiego Bolorhulun Sendwombo stwierdził, że ceny paliwa wzrosły do 1,2 dolarów za litr, podczas gdy wiosną wynosiły około dolara. Rosja wprowadziła zakaz eksportu paliw, ale nie obowiązuje on w przypadku Mongolii ze względu na międzyrządowe porozumienie o dostawach. A Władimir Putin spotkał się w środę we Władywostoku z premierem Mongolii Uhralem Nam Osorynem. Proces Lindsay Clancy oskarżonej o zabicie swoich dzieci został unieważniony po tym, jak ława przysięgłych nie osiągnęła jednomyślności, a głosowanie zakończyło się wynikiem 11-1. Sędzia zdecydował o unieważnieniu procesu, a prokuratura ma teraz rozstrzygnąć, czy będzie przygotowywać nowy proces. Obrona twierdziła, że kobieta cierpiała na psychozę poporodową i powinna trafić do szpitala psychiatrycznego, a prokuratura utrzymywała, że działała z premedytacją. W sprawie pojawia się też możliwość kolejnego postępowania, jeśli oskarżenie zdecyduje się wrócić do sądu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w części kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem, a lokalnie także przed intensywnym deszczem. Alarmy drugiego stopnia obowiązują na południu województwa dolnośląskiego, w południowych powiatach wielkopolskiego i w części południowej kujawsko-pomorskiego, gdzie wiatr ma osiągać do 55 km na godzinę, a w porywach około 100 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują m.in. zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i część innych województw. A w powiecie warmińsko-mazurskim oraz kilku powiatach i miastach na północy regionu prognozowane są opady deszczu do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Alarmy wchodzą w życie w piątek między 16 a 22 i mają wygasać od 22 w piątek do 3 w sobotę, a ostrzeżenie przed deszczem ma obowiązywać do północy w sobotę. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Policja siłą usunęła demonstrantów, którzy próbowali zablokować eksmisję na osiedlu maltańskim przy ulicy Warszawskiej 82 i wylegitymowała ponad 60 osób. Dwie osoby zostały poszkodowane, a eksmitowana kobieta znalazła schronienie u sąsiadki. Kuria tłumaczy, że zabudowa powstała bez zgody parafii i nie spełnia podstawowych norm bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowych i sanitarnych. Spółka Komandoria podaje, że eksmisje poprzedziły próby porozumienia z mieszkańcami, a do tej pory podpisano ponad 120 porozumień, około 80 parceli wciąż czeka na rozwiązanie sytuacji. Motorniczy tramwaju numer 11 w Warszawie zauważył niewidomego podróżnego z białą laską i psem przewodnikiem, wysiadł z pojazdu i osobiście pomógł mu dotrzeć do właściwego tramwaju. Potwierdził też, że Grzegorz Dudziński wysiądzie na odpowiednim przystanku i naprawił swoje urządzenie komunikacyjne. Grzegorz Dudziński powiedział, że był w szoku po tej sytuacji i podkreślił, że często spotyka osoby pełne dobrej energii. Nad Wielkopolską przeszła nawałnica, a strażacy do godziny 21 interweniowali tam 197 razy przy usuwaniu skutków silnych opadów deszczu i porywów wiatru. Najwięcej zgłoszeń, bo 63 dotyczyło powiatu gnieźnieńskiego, a w Poznaniu i powiecie poznańskim strażacy odebrali 34 zgłoszenia. Zgłoszenia dotyczyły głównie powalonych drzew, uszkodzonych linii energetycznych i zerwanych dachów, między innymi w Kłecku i Gnieźnie, gdzie wiatr uszkodził lub zerwał kilkanaście dachów budynków mieszkalnych. Do godziny 21 nie było osób poszkodowanych, a w całej Polsce strażacy interweniowali już ponad 900 razy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla niemal całego kraju. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na turecki Golden Global Bank i jego filię za umożliwianie transakcji na rzecz irańskiego reżimu. Ministerstwo Finansów podało, że bank z siedzibą w Stambule miał pomagać Iranowi i podmiotom związanym z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej w dostępie do środków ze sprzedaży ropy naftowej do Chin oraz w ich konwersji na gotówkę i złoto. Scott Bessent powiedział, że administracja będzie kontynuować działania wspólnie z sojusznikami i partnerami. A Golden Global jest drugą zagraniczną instytucją finansową objętą amerykańskimi sankcjami w ramach operacji Economic Outcast. Wcześniej podobne restrykcje zapowiedziano wobec dubajskiego oddziału Banale Misr. Louis Alliot, jeden z wiceprzewodniczących Zjednoczenia Narodowego, powiedział w wywiadzie dla BFM TV, że w sprawie finansowej pomocy dla Ukrainy zakręcamy kurek. Według niego francuska służba zdrowia i oświata są w złym stanie, a państwo nadal znajduje środki na finansowanie obcej armii. Na te słowa zareagowali politycy z różnych obozów, a były premier Edouard Philippe ocenił, że ograniczenie pomocy dla Ukrainy oznaczałoby służenie Rosji. Jordan Bardella zapewnił podczas wizyty w Wielkiej Brytanii, że jego partia po ewentualnym przejęciu władzy będzie dotrzymywać międzynarodowych zobowiązań Francji. Jednocześnie wskazał na trudną sytuację finansów publicznych kraju i nie wykluczył żadnych opcji dotyczących przyszłości. Wybory prezydenckie we Francji odbędą się na przełomie kwietnia i maja 2027 roku. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Ukraińskie wojsko otrzymało rozkaz zachowania ciszy na linii frontu od północy 5 września do 8 września. Rosjanie zignorowali ten rozkaz i atakowali Ukrainę, w tym uderzyli w Wieżowiec w Borodziance. W Polsce silne wiatry spowodowały znaczne zniszczenia w województwie wielkopolskim. Prezydent Ukrainy zapowiedział wizytę amerykańskich negocjatorów w Moskwie i Kijowie dotyczących zakończenia wojny. Blisko 65% Polaków uznaje ostrzeżenia przed rosyjskimi prowokacjami za wiarygodne, a w grupie 50+ odsetek ten sięga 74,6%. W ostatnich dniach doszło do pożarów zakładów produkcyjnych z możliwym rosyjskim śladem. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił zwiększenie ochrony przestrzeni powietrznej Polski, a premier Donald Tusk wskazywał na realne zagrożenie rosyjskich prowokacji wobec państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Amerykańska administracja nie dostrzega skali hybrydowych ataków Rosji w Europie ani jej intencji, ocenił w magazynie Foreign Policy Dawid Ignatius. W przeprowadzonej grze wojennej analizowano reakcję Stanów Zjednoczonych na potencjalne ataki Rosji w Europie i wyszło z niej, że artykuł 5 Sojuszu Północnoatlantyckiego traci znaczenie. Ignatius podkreślił, że bez silnej reakcji Stanów Zjednoczonych Europa może stać się podzielona i niezdolna do obrony. Jako konieczne wskazał ponowne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych we współpracę z Unią Europejską i w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. Obszary wokół galerii handlowych w Polsce należą do najbardziej kolizyjnych miejsc, co pokazują dane z raportu Mapa Ryzyka. Kierowcy często gubią się tam w zasadach ruchu, zwłaszcza w ciasnych przestrzeniach parkingowych, co prowadzi do wielu stłuczek. W Łodzi przy Manufakturze odnotowano 1209 zdarzeń drogowych, a to miejsce uznano za najbardziej niebezpieczne w mieście. Zdarzenia przy galeriach zwykle kończą się drobnymi uszkodzeniami aut, ale mogą też prowadzić do większych konfliktów między kierowcami. Zbigniew Ziobro zwrócił się do Donalda Tuska o ujawnienie akt ze wszystkich śledztw dotyczących Przemysława Krala, Zonda Crypto i wszystkich podmiotów z nimi związanych. To odpowiedź Zbigniewa Ziobry na piątkowe wystąpienia premiera polskiego rządu w Sejmie. W swoim apelu zażądał, aby szef rządu ujawnił te dokumenty. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 13 w województwie śląskim na 4 w Zabrzu trwa demontaż bramownic Via Teolel, więc prawy pas w kierunku Krakowa lub Wrocławia jest czasowo zajęty. Również w Rudzie Śląskiej kierowcy muszą liczyć się z takim samym zwężeniem na prawym pasie. Do piątku, 18 września, do 22 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz prowadzone są prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Na tym odcinku trzeba uważać na zwężenia i spowolniony ruch. Do niedzieli, 20 września, do 20 w województwie pomorskim na DK90 między Jeleniem a Plinkami obowiązują roboty drogowe. Kierowcy jadą tam z ograniczeniami na odcinku. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Administracja Trumpa opracowuje nową strategię dla Bliskiego Wschodu po wojnie z Iranem. Jej głównym założeniem ma być zacieśnienie współpracy z regionalnymi partnerami w celu powstrzymywania Iranu. W planach są także rekonstrukcja Strefy Gazy oraz porozumienia między Izraelem a Syrią i Libanem, a także rozszerzenie porozumień abrahamowych o nowe umowy, w tym między Izraelem a Arabią Saudyjską. Opracowanie strategii może zająć kilka tygodni, a Donald Trump liczy na współpracę nowego rządu Izraela. Najbliższa zmiana czasu na zimowy odbędzie się w nocy z 24 na 25 października. Zegarki trzeba będzie cofnąć z 3 do 0 na 2 do 0 za noc, wydłuży się o godzinę. Obecne przepisy dotyczące zmiany czasu obowiązują do 2026 roku. Powrót do czasu letniego nastąpi w ostatnią niedzielę marca 2027 roku. Szef Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe odwiedził Moskwę, by wezwać do wznowienia rozmów pokojowych, a Władimir Putin miał uznać tę wizytę za oznakę słabości. Według cytowanych przez Washington Post rozmówców Ratcliffe przekazał Rosji, że jej pozycja słabnie i ostrzegł, że za 6-12 miesięcy będzie jej jeszcze gorzej. Gazeta podaje też, że po tej wizycie Rosja nasiliła całodobowe naloty na Ukrainę. Tatiana Stanowaja oceniła, że brak spotkania Ratcliffe'a z rosyjskim przywódcą można tłumaczyć tym, że przekaz ze Stanów Zjednoczonych nie był dla Putina interesujący. Śledczy rządowi skierowali na badania wariografem około 50 osób z połączonego sztabu w Pentagonie po doniesieniach o ujawnieniu informacji niejawnych dotyczących zmniejszonych zapasów amerykańskiej amunicji. Badania przeprowadzono w sierpniu, po serii publikacji o uszczupleniu zapasów pocisków dalekiego zasięgu oraz pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Śledczy pytali, czy osoby te przekazywały mediom tajne dane o zapasach amunicji w czasie konfliktu Stanów Zjednoczonych z Iranem. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell powiedział, że resort traktuje przypadki ujawnienia informacji niejawnych dotyczących bezpieczeństwa narodowego niezwykle poważnie i podejmuje odpowiednie działania wyjaśniające. Polki zagrają w półfinale Mistrzostw Europy z Włoszkami, a stawką meczu będzie awans do walki o złoto. Spotkanie Polska-Włochy rozpocznie się w sobotę o 18, a 3 godziny wcześniej o finał powalczą Turczynki i Serbki. Jeśli reprezentacja Stefano Lavariniego przegra, w niedzielę zagra o brązowy medal z przegranym drugiego półfinału. Włoszki prowadzone przez Julio Velasco mają na koncie 39 oficjalnych zwycięstw z rzędu, a w tym czasie zdobyły złoto Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostwo Świata i 2 triumfy w Lidze Narodów. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 13 w województwie śląskim na 4 w Zabrzu trwa demontaż bramownic Via Teolel, więc kierowcy jadą z zajętym prawym pasem w kierunku Krakowa lub Wrocławia. Również w Rudzie Śląskiej na tej samej trasie obowiązuje czasowe zajęcie prawego pasa w obu kierunkach. Do piątku, 18 września, do 22 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz prowadzone są prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do niedzieli, 20 września, do 20 w województwie pomorskim na DK90 między Jeleniem a Pinkami utrzymują się roboty drogowe. Na trasie występują utrudnienia dla kierowców. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W 9 województwach w Polsce obowiązują ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia. A burzom mogą towarzyszyć opady deszczu od 20 do 35 mm i porywy wiatru do 85 km na godzinę. Alerty obejmują województwa zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dotyczą części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, gdzie wiatr może osiągać do 70 km na godzinę. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do godzin porannych w niedzielę, a alerty przed silnym wiatrem do 11 w sobotę. W nocy rosyjskie drony i rakiety zaatakowały Ukrainę, a w Kamieńskim w obwodzie dniepropetrowskim zginęły 4 osoby, a 6 zostało rannych. Uderzenie trafiło w zakład przemysłowy. Rosja przeprowadziła też prawie 30 ataków na 4 rejony obwodu z użyciem dronów, artylerii i rakiet. W Kamieńskim ogłoszono dzień żałoby z powodu ofiar. Hiszpania notuje wzrost PKB na poziomie 2,1% rocznie, podczas gdy Niemcy i Wielka Brytania zmagają się ze stagnacją. Rząd Pedro Sancheza prowadzi politykę otwartości na imigrantów i oferuje szybką ścieżkę do legalizacji dla 500 000 osób, w tym z krajów Ameryki Łacińskiej. Kraj zwiększa też współpracę z Chinami, między innymi w inwestycjach w przemysł motoryzacyjny, co budzi kontrowersje w Europie. W 2027 roku odbędą się wybory, a możliwy wzrost poparcia dla partii ludowej i Vox może doprowadzić do zmiany kursu politycznego w Hiszpanii. Premier Indii Narendra Modi i prezydent Kazachstanu Kasym Żomart Tokajew wzywają Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie. Modi mówił podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy o potrzebie przejścia od niekończącej się wojny do zakończenia konfliktu. Tokajew zaznaczył, że natura konfliktu nie jest jasna dla wielu państw, w tym Kazachstanu. Według Wall Street Journal na takie stanowisko wpływają presja ze strony Stanów Zjednoczonych i słabnące wpływy Rosji w Azji Centralnej. A sygnały te są też odczytywane jako reakcja na obawy zachodnich partnerów Indii przed szczytem BRICS. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wysłał Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z propozycją zakończenia wojny w Ukrainie. Trump powiedział dziennikarzom w gabinecie owalnym, że jest spora szansa na powodzenie, ale nie podał daty ich wizyty ani szczegółów propozycji. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego negocjatorzy mają przyjechać do Kijowa w niedzielę, a wcześniej odwiedzić Moskwę. Trump ponownie stwierdził też, że Władimir Putin nie zamierza atakować terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: nas Landal Francisco.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 13 w województwie śląskim na 4 w Zabrzu kierowcy muszą liczyć się z zajęciem prawego pasa podczas demontażu bramownic Via TOLL. Również w Rudzie Śląskiej, na tym samym kierunku w stronę Krakowa lub Wrocławia, obowiązuje podobne zwężenie. Od 8 rano do 15 w województwie pomorskim zamknięty jest odcinek DK55 między Rychnowem Żuławskim a Dębiną z dojazdem do DK22 w Malborku. Kierowcy muszą korzystać z objazdu przez miejscowości na trasie. Do piątku 18 września do 22 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Na trasie trzeba zwolnić i uważać na miejscowe zwężenia. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
2: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 9. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Policja szuka 40-letniego Karola Matrasa z Gorenic w województwie małopolskim, który zaginął 1 września. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu, a z domu wyszedł około 5 rano i nie skontaktował się z rodziną. Mężczyzna ma około 170 cm wzrostu, muskularną sylwetkę, brak włosów, długą brodę i niebieskie oczy. Policja apeluje o pilny kontakt do osób, które mogą znać jego miejsce pobytu. Łukasz Gibała został oficjalnie zarejestrowany jako kandydat na prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach. Miejska Komisja Wyborcza zatwierdziła jego kandydaturę po tym, jak zebrał dodatkowe podpisy, ponieważ część poprzednich została odrzucona. Musiał zebrać 14 700 podpisów poparcia, a do ostatecznego terminu zebrał około 9 000 nowych podpisów. Zarejestrowani zostali także Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości oraz Aleksandra Owca z partii Razem, a kilka innych kandydatur odrzucono z powodu niewystarczającej liczby podpisów. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska uruchamia projekt Wataha, który ma objąć badania genetyczne dużych drapieżników w Polsce z wykorzystaniem sierści, odchodów, moczu, krwi i materiału pobranego od padłych osobników. Wartość projektu to 4 700 000 euro. Za działania w terenie mają potrwać 39 miesięcy. Rozstawienie pułapek włosowych dla niedźwiedzi zaplanowano od kwietnia do października, a monitoring rysi i wilków od listopada do lutego. Równolegle Lasy Państwowe prowadzą projekt Drapieżne Pogranicze o budżecie niemal 1 400 000 euro, który obejmuje badania w polskich i słowackich parkach narodowych oraz w 9 nadleśnictwach w południowej Polsce. Marek Pogorzelski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska powiedział, że dane genetyczne nie zmienią procedur prawnych dotyczących zezwoleń na eliminację lub relokację zwierząt, ale mają pomóc w precyzyjnych decyzjach dotyczących konkretnych osobników. Duński Związek Piłki Nożnej wyczarterował prom na wyjazd kibiców na mecz w Oslo i nawiązuje do rejsu po zwycięstwie Danii nad Norwegią 5-1 z 16 października 1985 roku. Na pokładzie mają być koncerty, powtórki tamtego spotkania i czerwono-białe dekoracje, a kibice usiądą na stadionie Ullevaal w Oslo. Prom armatora Go Norwic Trójseline wypłynie z Kopenhagi 23 września o 17, dopłynie do Oslo dzień później o 11 i wróci 25 września. Jednostka ma miejsca dla 2000 pasażerów, a dotąd sprzedano 1300 pakietów z wyżywieniem, noclegiem na pokładzie, transportem w Oslo i biletem na mecz. 8 września w polskiej tradycji obchodzono Święto Matki Boskiej Siewnej, po którym zaczynano ortę i siew niektórych zbóż. Zwyczaj nakazywał, by do pierwszego wysiewu użyć poświęconego ziarna, a gospodarz rozpoczynający pracę miał rzucić pierwsze garście na krzyż i przeżegnać pole. Na Podhalu święto nazywano zitosiewną, a na Podkarpaciu do siewu ubierano czystą odzież, zdejmowano kapelusz i wysiewano boso w milczeniu. W niektórych kościołach podczas mszy nadal święci się ziarno. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10:00. Czas na serwis w Radiu DHT. Giorgia Meloni została najdłużej urzędującym premierem Włoch od 1946 roku. Jej partia, Bracia Włosi, ma dużą szansę na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. W kraju narastają problemy gospodarcze, a Meloni mierzy się z krytyką dotyczącą braku planu na przyszłość. Włochy pozostają też w sojuszu z Ukrainą, co budzi mieszane odczucia w kraju. Silny wiatr uszkadzał dachy, przewracał drzewa i zrzucał gałęzie na samochody w wielu regionach Polski, a Straż Pożarna odnotowała 1153 interwencje w całym kraju. Najmocniejsze podmuchy zanotowano na Śnieżce, gdzie wiatr osiągał 140 km na godzinę, a na nizinach najsilniej wiało w Łodzi, Ustce i Kołobrzegu. Największe zniszczenia były w województwie wielkopolski, gdzie strażacy do sobotniego poranka mieli 306 zdarzeń pogodowych, w tym uszkodzone 6 dachów na budynkach mieszkalnych i 6 na gospodarczych w gminie Kłecko. Silny wiatr dał się też we znaki w województwach lubuskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i dolnośląskim, gdzie służby usuwały powalone drzewa, połamane gałęzie i skutki lokalnych podtopień. W Bangladeszu na odrę zmarło dotąd 986 dzieci, a liczba zakażeń przekroczyła 180 tysięcy. Codziennie wykrywanych jest 1000 nowych przypadków. Lekarze mówią, że wielu rodziców zgłasza się po pomoc dopiero wtedy, gdy dziecko jest już w ciężkim stanie, a część chorych jest niedożywiona, co pogarsza ich stan. Kampanie obowiązkowych szczepień prowadzone od wiosny nie poprawiły sytuacji, bo znaczna liczba dzieci nie otrzymała szczepionki. Dariusz Joński ocenił, że w sprawie Zonda Crypto prokuratura katowicka czterokrotnie umarzała postępowanie z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego, a prokuratura krajowa zrobiła to raz. Europoseł Koalicji Obywatelskiej mówił też o przelewach Krala, w tym o 450 tysięcy złotych na Fundację Ziobry oraz o informacji, że kwota miała sięgać 2 milionów złotych. Krzysztof Szczucki powiedział, że umorzenia były także w 2024 roku i ostatnie w 2025 roku. A sprawę trzeba wyjaśnić, jeśli którykolwiek polityk angażował się w działania osoby podejrzanej o poważne przestępstwa. W rozmowie padły też sporne oceny dotyczące Macieja Berka jako kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja należy do prezydenta. Liczba ukraińskich uchodźców wojennych w Polsce w lipcu spadła do 953 100, czyli o 8110 mniej niż w czerwcu. W styczniu 2026 roku było ich w Polsce prawie 966 tysięcy, a w lipcu 2025 roku 993 600, co oznacza spadek o 40 tysięcy w skali roku. Polska utrzymuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby osób ze statusem ochrony czasowej z Ukrainy i odpowiada za około 21-22% wszystkich takich uchodźców w Unii. Na pierwszym miejscu są Niemcy, gdzie w czerwcu było 1 290 000 Ukraińców objętych ochroną czasową. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.
0: This is Radio DHT.
2: You hear nothing but the best.
0: Playing on www.radiodht.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Dr Arnold Sinisalu, szef estońskiego kontrwywiadu w latach 2013 do 2023, ocenia, że Niemcy podejmują zbyt mało stanowcze kroki wobec Rosji, co może osłabić wsparcie dla Ukrainy. Postuluje, by Europa ograniczyła możliwość wjazdu Rosjan na swoje terytorium i ściślej kontrolowała osoby mające dostęp do informacji. Wskazuje też na przypadek Siergieja Seredenki jako przykładu rosyjskiego agenta wpływu w Europie. Sinisalu zwraca uwagę, że aktywność rosyjskich służb w Polsce rośnie wraz ze wsparciem dla Ukrainy. W niedzielę w Saksonii-Anhalt odbędą się wybory do Landtagu, a faworytem jest AfD z ponad 40% poparcia. Partia może po raz pierwszy przejąć władzę w Landzie, a jej kandydatem na premiera jest Ulrich Siegmund. Wśród możliwych scenariuszy po wyborach są rząd autonomiczny AfD, szeroka koalicja z pozostałymi partiami albo mniejszościowy rząd Stół i SPD. Poparcie dla AfD wiąże się z problemami gospodarczymi regionu i spadkiem zaufania do Stu. W pobliżu irańskiej wyspy Hark słychać było kilka eksplozji, a irańskie media informują o ataku na tankowiec. Wyspa Hark mieści największy irański terminal naftowy w Zatoce Perskiej. Władze Stanów Zjednoczonych i Iranu jeszcze nie skomentowały tych doniesień. Starcia koncentrują się głównie wokół cieśniny Ormuz, przez którą przechodzi istotna część globalnego eksportu ropy. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję, która zachęca kraje i instytucje do zastępowania mapy Mercatora wierniejszym odwzorowaniem rozmiarów państw i kontynentów. Uchwałę poparło 164 państwa, przeciw były Stany Zjednoczone, a 6 krajów wstrzymało się od głosu. Rezolucja nie zakazuje używania mapy Mercatora, ale ma skłaniać do sięgania po mapę Galla-Petersa. Rząd Togo zapowiedział konferencję z udziałem Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury Unii Afrykańskiej oraz firm technologicznych, która w pierwszym kwartale przyszłego roku ma wyznaczyć plan wdrożenia rezolucji. Policja zatrzymała 8 osób po kradzieży szafy pancernej z bronią palną i amunicją z domu jednorodzinnego w powiecie lubińskim. Do akcji weszli kontrterroryści z Wrocławia i Opola, którzy razem z policjantami przeszukali kilka mieszkań w powiecie legnickim. Dwaj mieszkańcy Legnicy w wieku 33 i 42 lata trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. A 37-letni mieszkaniec Legnicy usłyszał zarzuty dotyczące narkotyków i również został aresztowany na 3 miesiące. Wśród zatrzymanych była też 27-letnia obywatelka Białorusi, wobec której policja wystąpiła o decyzję o zobowiązaniu do powrotu, a śledztwo trwa i służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W sierpniu nasiliły się rosyjskie działania sabotażowe w Europie, a atak na polską fabrykę dronów WB Electronics był jednym z kilku podobnych incydentów. Zgłaszano je także w Niemczech, Bułgarii, Włoszech i Estonii, a 13 sierpnia kolejny pożar wybuchł w fabryce amunicji KNDS Ammo pod Rzymem, gdzie doszło do potężnej eksplozji. Prokuratura bada tę sprawę pod kątem ingerencji innych państw. Ekspertka Daniela Richterowa ocenia, że Rosja wraca do metod z czasów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a przyszłość tych działań ma zależeć od reakcji państw europejskich. Ukraińskie wojsko nie zamierza przestrzegać rozkazu ciszy na froncie, bo Rosja nie zaprzestaje agresji, przekazał przedstawiciel Biura Prasowego Armii Ukraińskiej. Ukraiński deputowany Oleksiej Honczarenko potwierdził informację o wstrzymaniu działań zbrojnych. Rozejm nie może być jednostronny, bo zagrażałby życiu żołnierzy. Wcześniej pojawiły się też spekulacje, że decyzja o ciszy na froncie może być związana z wizytą wysłanników Donalda Trumpa. Rosja uderzyła w lotniska w Kijowie i w pobliskim Boryspolu tuż przed planowaną wizytą Steve'a Awitkowa i Jareda Kushnera, wysłanników prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał, że ataki mogą być reakcją na rozmowy o możliwości przylotu amerykańskich negocjatorów na Ukrainę. Rosjanie zaatakowali też rakietami balistycznymi zakład przemysłowy w obwodzie dniepropetrowskim, zabijając 5 osób i uszkadzając obiekt oraz infrastrukturę, co zmusiło zakład do wstrzymania pracy. Ukraińskie media podają również, że wojsko ma zachować ciszę na lądzie, w powietrzu i na morzu od północy 5 do północy 8 września w związku z niedzielną wizytą amerykańskich wysłanników. W tunelu na Trisuli wydobyto obywatela Chin, który przechodzi badania lekarskie po ewakuacji śmigłowcem. Kobietę przetransportowano śmigłowcem do Katmandu, a dzień wcześniej z tego samego, liczącego 225 m tunelu, uratowano dwóch obywateli Nepalu. Nadal trwają próby wydostania kolejnych osób przez ratowników z Nepalu, Chin i Korei Południowej. A za zaginionych uznaje się około 900 robotników pracujących przy budowie lub na terenie 12 elektrowni wodnych. Po katastrofalnej powodzi z 26 sierpnia zginęło co najmniej 1318 osób, a straty materialne w Nepalu szacowane są na ponad 2 miliardy 500 milionów dolarów. Na 3 miesiące zostanie wstrzymany ruch pociągów między Białogardem a Kołobrzegiem, a przewoźnicy Polegio i PKP Intercity uruchomią zastępczą komunikację autobusową. Część pociągów pojedzie też zmienioną trasą przez Koszalin. Prace obejmą stacje Karlino, Wrzosowo i Dygowo, gdzie zaplanowano m.in. nowe rozjazdy, remont torów stacyjnych, roboty peronowe oraz modernizację przejazdów kolejowo-drogowych. Po zakończeniu robót pociągi pasażerskie na linii 404 będą mogły jechać z prędkością do 120 km na godzinę, a na stacji Wrzosowo podróżni korzystają już z peronu przy budynku stacyjnym. To były wiadomości Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Steve Witkow i Jared Kushner przybyli do Moskwy na rozmowy z Kiriłem Dmitrijewem, przedstawicielem Władimira Putina. Na moskiewskim lotnisku Wnukowo powitał ich Kirił Dmitrijew. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nazwał ich świetnymi negocjatorami i wspomniał o możliwości zakończenia wojny. W niedzielę Witkow i Kushner mają odwiedzić Kijów. Na polskim rynku nieruchomości oszuści wykorzystują metodę blokowania sprzedaży mieszkań, by zmuszać właścicieli do obniżania ceny. Schemat zaczyna się od ogłoszenia w internecie, po którym pojawiają się nieuczciwi kupujący oferujący niższą niż standardowa zaliczkę i naciskający na szybkie podpisanie umowy notarialnej. Po umowie przedwstępnej sprzedający może mieć problem z dalszą sprzedażą mieszkania nawet do 2 lat. Ekspert zaleca, by transakcję załatwiać podczas jednego spotkania u notariusza, samemu wybrać notariusza i nie zgadzać się na zaliczkę poniżej 10%. Kanada odpowiedziała na cła Donalda Trumpa, nakładając wysokie cła na amerykańskie produkty, co uderzy w stany kluczowe dla wyborów, w tym Michigan, Ohio i Iowa. Republikanie zaczynają obawiać się konsekwencji, a opinia publiczna jest przeciwna działaniom Trumpa w tej sprawie. Kanada może też podjąć kolejne działania, które jeszcze bardziej zaostrzą konflikt handlowy. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przyjął 450 tysięcy złotych darowizny od Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy kryptowalut Zonda Crypto, i dodał, że dziś nie przyjąłby tych pieniędzy. Donald Tusk ujawnił zeznania, z których wynika, że Kral miał zapłacić Ziobrze 2 miliony złotych za pomoc w rozwiązaniu problemów prawnych. Ziobro powiedział też, że nie znał wcześniejszych oskarżeń wobec Krala i zbyt pobieżnie go zweryfikował przed przyjęciem darowizny. Po aferze związanej ze Szpitalem Południowym Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmiany, które zakładają między innymi limit wynagrodzeń dla lekarzy. Sejm miał zająć się ustawami we wrześniu, ale projekty wciąż nie trafiły pod obrady, bo w kancelarii premiera nadal dopracowywane są szczegóły. Rząd ma zająć się pakietem ustaw za kilka tygodni, więc przepisy trafią do Sejmu najwcześniej w październiku. Wśród nich jest projekt ograniczający czas pracy medyków do 2 etatów. Wprowadzający minimum pół etatu w jednym podmiocie i maksymalne wynagrodzenie 240 zł brutto za godzinę oraz 76 tysięcy zł brutto miesięcznie. A także poszerzający uprawnienia kontrolne Narodowego Funduszu Zdrowia. Kolejny serwis za godzinę. Zostańcie z nami.
0: Radio DHT.

0: przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto co się wydarzyło. ZUS rozpoczął wypłatę 14. emerytury. Koniec wakacyjnej laby. Blisko 5 milionów uczniów wróciło do szkół. Z roku na rok rośnie wartość eksportu polskiej żywności. PKB przyspiesza, a inflacja rośnie. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jak nazywa się rządowy program dofinansowania wyprawki szkolnej. Poprawna odpowiedź to Dobry Start, a najszybciej nadesłała ją pani Katarzyna Mróz. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: ZUS rozpoczął wypłatę 14. emerytury. Do części emerytów trafi dodatkowe prawie 2000 zł brutto, mówi Beata Kopczyńska, rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie śląskim.
2: W 2026 roku pełna 14. emerytura wynosi 1978,49 zł. Przypomnę, jest to kwota brutto. I taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.
1: Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że kwota czternastki zmniejszy się o tyle, o ile emerytura przekroczy 2900 zł brutto. Czternastki są wypłacane bez konieczności składania wniosków do ZUS-u. Polska walczy o miejsce w G20. W amerykańskim Asheville w Karolinie Północnej odbyło się kolejne spotkanie wysokich przedstawicieli krajów tej grupy. Polskę reprezentowali minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Podczas spotkań G20 Polska chce reprezentować region Europy Środkowej i dzielić się swoimi doświadczeniami z sukcesów gospodarczych. Grupa G20 zrzesza 19 największych gospodarek narodowych oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Jej członkowie odpowiadają za mniej więcej 85% światowego PKB i ponad 75% światowego handlu.
0: Wtorek.
1: Blisko 5 milionów uczniów wróciło do szkół po wakacjach. Pracuje w nich ponad 500 000 nauczycieli w przeliczeniu na pełny etat. Aż 96% polskich nauczycieli może pochwalić się tytułem magistra, podczas gdy średnia dla państw Unii Europejskiej wynosi 75%. W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy z budżetu państwa ponad 169 miliardów złotych, przypomina Aleksandra Gąsior z Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
3: Co stanowiło ponad 4% naszego produktu krajowego brutto. Jeśli przeliczymy to na jednego ucznia, roczny koszt edukacji w gminnej szkole podstawowej wynosi ponad 26 tysięcy złotych. Natomiast w powiatowym liceum ogólnokształcącym było to blisko 20

0: tysięcy złotych.
1: Według danych OECD w ciągu 5 lat pensje polskich nauczycieli będących na początku kariery zawodowej wzrosły o 74%. Mimo tego aż 29% naszych nauczycieli, którzy nie skończyli 30 lat, deklaruje chęć pracy w zawodzie nie dłużej niż 5 lat. A rok szkolny 2026-2027 zakończy się w piątek 25 czerwca 2027 roku. Od północy VAT na paliwa wrócił do stawki podstawowej 23%, czyli na stacjach benzynowych zrobiło się drożej. Zdaniem analityków Refleksu skala podwyżek będzie zróżnicowana w zależności od stacji. Będzie się mieściła w przedziale od 65 do 90 groszy na litrze paliwa. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Z roku na rok rośnie wartość eksportu polskiej żywności. W ubiegłym roku było to ponad 250 miliardów złotych, w tym roku już ponad 125 miliardów. W ciągu ostatniego roku 212 zakładów uzyskało dokumenty umożliwiające sprzedaż produktów na rynkach zagranicznych. 75% naszej żywności trafia na rynki krajów Unii Europejskiej, a reszta do takich krajów jak Japonia, Chiny, Indie, Filipiny, Korea Południowa, Maroko, Uzbekistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zaległe zadłużenie rolnictwa jest najniższe od 5 lat. Poprawa nie objęła jednak całego kraju, mówi Paweł Szarkowski, prezes BIK Infomonitora.
2: W 9 z 16 województw zaległości wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największy procentowy skok odnotowano w województwie lubuskim, gdzie zadłużenie zwiększyło się o 34% do blisko 47 milionów złotych. Z kolei największy wzrost kwotowy wystąpił w województwie lubelskim, gdzie zaległości wzrosły o 22,5 miliona złotych i sięgnęły 126 milionów złotych.
0: Łączne zadłużenie rolników w kraju to ponad 650 milionów, a na ich sytuację finansową wpłynąć mogą jeszcze skutki tegorocznej suszy. W obiegu są już nowe monety kolekcjonerskie z wybitą polską lekkoatletką Haliną Konopacką. To zdobywczyni pierwszego złotego olimpijskiego medalu dla Polski w rzucie dyskiem, choć uprawiała też kilka innych dyscyplin. Halina Konopacka brała także udział w ewakuacji polskiego złota po wybuchu II wojny światowej. Moneta z jej wizerunkiem o nominale 10 zł jest wykonana ze srebra i można ją nabyć we wszystkich oddziałach okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Trwa reforma wskaźników referencyjnych. Ich administrator GPW Benchmark od 18 maja bieżącego roku prowadzi uporządkowaną likwidację wskaźnika referencyjnego WIBOR. Ostatnim dniem opracowywania oraz publikacji WIBOR będzie 31 grudnia 2036 roku. Zgodnie z tak zwaną mapą drogową opracowaną przez Narodową Grupę Roboczą do spraw reformy wskaźników referencyjnych, od 1 stycznia 2027 roku nie powinno być już nowych umów opartych na wskaźniku WIBOR. Niedawno KNF uznała pole STR jako istotny wskaźnik referencyjny. O to, co to oznacza, zapytaliśmy prezesa Związku Banków Polskich, doktora Tadeusza Białka.
3: Komisja Nadzoru Finansowego uznała wskaźnik pole STR jako wskaźnik istotny. To krytycznie ważna informacja z punktu widzenia powodzenia reformy. Oznacza bowiem wyraźne usankcjonowanie pole STR jako docelowego wskaźnika, który zastąpi wskaźnik WIBOR, który, przypomnę, ostatecznie na koniec 2036 roku przestaje istnieć. Natomiast od początku przyszłego roku to właśnie pole STR będzie wskaźnikiem, który jako wyłączny będzie mógł występować w nowych umowach, nowych instrumentach. Dlatego też uznanie tego wskaźnika za istotny po uzyskaniu odpowiedniej opinii ze strony Europejskiego Urzędu Nadzoru ESMA jest ważnym kamieniem milowym w dalszych przygotowaniach całego sektora finansowego do tego, aby z początkiem przyszłego roku wskaźnik pole STR na trwało wszedł do wszystkich umów, instrumentów finansowych w sektorze finansowym.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Tempo wzrostu polskiej gospodarki tymczasem przyspiesza. Jak podał GUS, w drugim kwartale PKB wzrósł o 3,9% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego podkreśla, że odczyt okazał się lepszy od szybkiego szacunku.
2: Ten solidny, prawie 4% wzrost gospodarczy został osiągnięty przy rosnącej konsumpcji, chociaż nieco słabiej niż w poprzednim kwartale, i przy bardzo solidnych inwestycjach, których dynamika wynosi już prawie 10%. W całym roku zakładamy, że wzrost wyniesie 3,5% i tutaj te dane za drugi kwartał naszej prognozy nie zmieniają.
1: Przyspieszyła też sierpniowa inflacja. GUS podał, że za towary i usługi konsumpcyjne trzeba było płacić o 3,4% więcej niż przed rokiem. Paliwa podrożały o ponad 5%, tańsza była żywność. Zdaniem analityków sierpniowe dane o inflacji oddalają obniżki stóp procentowych. PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny jako pierwsze w kraju zaczęły oferować nowe kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu, opartym na wskaźniku POLSTR, Polish Short Term Rate. Wskaźnik ten zastępuje stosowany obecnie WIBOR, Warsaw Interbank Offered Rate. POLSTR ma być oparty wyłącznie na realnych transakcjach na rynku międzybankowym, depozytach overnight, czyli krótkoterminowych depozytach na jedną noc. Od stycznia 2027 roku banki nie będą udzielały kredytów opartych na wskaźniku WIBOR.
0: Piątek.
1: Tylko 12% Polaków deklaruje, że zarobki pozwalają im żyć komfortowo i bez większego problemu finansować większe wydatki. Co czwarty respondent przyznaje, że jego dochody wystarczają głównie na podstawowe potrzeby. Choć inflacja jest dziś znacznie niższa niż kilka lat temu, konsumenci nadal mocno odczuwają ceny, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
3: Najbardziej odczuwamy ceny żywności i podstawowych produktów, wskazuje 24% badanych. Na kolejnych miejscach są rachunki za media, 16%, a także paliwo i utrzymanie samochodu oraz koszty związane z mieszkaniem, po 13%. Widać też, gdzie Polacy najpierw szukają oszczędności. 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków. 11% rezygnuje z części wyjazdów i wakacji, a po 8% tnie wydatki na rozrywkę oraz zmniejsza kwoty odkładane na przyszłość.
1: 53% badanych ocenia, że ich dochody wystarczają na codzienne potrzeby, jednak większe wydatki trzeba wcześniej zaplanować. 5% nie potrafi jednoznacznie ocenić swoich możliwości finansowych. Prawie 80% Polaków obawia się skutków wycieku danych osobowych, szczególnie że może zagrozić to ich finansom. Wynika z badania Cyberbezpieczeństwo Polaków 2026, zrealizowanego na zlecenie BIK. 37% badanych ma w tej kwestii zdecydowane obawy. Ponadto rośnie liczba osób, które bezpośrednio lub pośrednio zetknęły się z wyciekiem danych osobowych. W tym roku odsetek ten wyniósł 33%, o 2 punkty procentowe więcej niż w ubiegłym. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Tradycyjnie 1 września uczniowie wrócili do szkół. Zgodnie z kalendarzem Ministerstwa Edukacji Narodowej zajęcia w roku szkolnym 2026-2027 zakończą się w piątek 25 czerwca 2027 roku. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile dnia nauki będą mieli uczniowie w tym czasie. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Na Węgrzech doszło do wypadku polskiego autokaru, którym jechało 53 pielgrzymów wracających z Chorwacji. Autokar zatrzymał się na poboczu po potrąceniu owcy, a następnie uderzyła w niego ciężarówka. 6 osób, w tym kierowca ciężarówki, odniosło lekkie obrażenia. Pasażerowie zostali przewiezieni do hali w Zalalowo, gdzie zajęli się nimi strażacy, a policja prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku. We Wrocławiu pociąg potrącił mężczyznę w okolicach ulicy Terenowej, gdy przechodził przez tory w niedozwolonym miejscu. Mężczyzna zginął na miejscu. Ruch pociągów na trasie Świdnica-Wrocław został wstrzymany, a Koleje Dolnośląskie uruchomiły zastępczą komunikację autobusową. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia powołana komisja, a na miejscu pracują policjanci i strażacy. Serdar Denis przez 11 miesięcy stosował Ozempic za zgodą lekarza, aby leczyć cukrzycę typu 2 i schudnąć. Po 8 tygodniach stracił 10 kg, a po zwiększeniu dawki do drugiej, 0 mg jego waga dalej spadała. Po odstawieniu leku miał silne bóle głowy, a decyzję o przerwaniu terapii podjął, bo jego cukrzyca jest dobrze kontrolowana i nie ma medycznych wskazań do dalszego stosowania. W trakcie kuracji jego waga zmieniała się od 125,2 kg w lutym do 113,9 kg w grudniu. Rosyjska sieć internetowych botów Matrioszka sfabrykowała pierwszą stronę polskiego tygodnika Przegląd Regionalny i umieściła na niej podpis sugerujący, że rosyjskie ataki mogą doprowadzić 63% Ukraińców do głodu. Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ostrzega przed manipulacją opinią publiczną. Prawdziwa okładka tygodnika różniła się znacząco od sfabrykowanej. Celem tej operacji byli przede wszystkim Ukraińcy, a polski nagłówek miał nadać fałszywej narracji pozory niezależności. Prezydent podczas wystąpienia na skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie ogłosił, że przyszłoroczną lekturą narodowego czytania będzie Lord im Józefa Conrada. Karol Nawrocki podkreślił też, że literatura i język polski pomagają przenosić polskość przez pokolenia, a Adam Mickiewicz jest kluczową postacią dla zrozumienia polskiej tożsamości. Pierwsza dama Marta Nawrocka powiedziała, że dziady są czytane w całej Polsce oraz w ponad 40 krajach na świecie. Narodowe czytanie dziadów rozpoczęło się w piątek w Wilnie, a kolejne spotkania zaplanowano w Solecznikach, Jaszunach, Wilnie i Szumsku. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Belgradzie odbyła się uroczystość upamiętniająca Ratka Mladića, zmarłego 27 sierpnia. W domu Armii Serbii zgromadzili się jego rodzina i przyjaciele, a także weterani wojenni i politycy, w tym minister sprawiedliwości Serbii Nenad Vujić. Pogrzeb Mladića zaplanowano na 7 września w kościele Święty Łukasza w Belgradzie, a jego ciało będzie wystawione na widok publiczny w godzinach porannych. Profesor Ingo Froboese z Niemieckiego Uniwersytetu Sportowego opracował metodę walki z tłuszczem brzusznym, która stawia na budowę masy mięśniowej zamiast ograniczania kalorii. Program ma trwać co najmniej 6 miesięcy, a waga nie ma być głównym wskaźnikiem postępów. Zalecane są trening wytrzymałościowy, ćwiczenia na rozbudowę mięśni oraz dieta bogata w białko, z ograniczeniem białej mąki, cukru, alkoholu, kiełbasy i dań gotowych. Profesor wskazuje też na potrzebę przyjmowania witaminy D, zwłaszcza zimą, oraz wyznaczania małych celów, by utrzymać motywację. Władimir Putin nakazał żołnierzom wstrzymanie ataków na Kijów od północy przez 3 dni. Decyzja ma związek z rozmowami z amerykańskimi negocjatorami w Kijowie. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner, przylecieli do Moskwy i planują odwiedzić Ukrainę. Wojska ukraińskie ogłosiły stan alarmu lotniczego i zapowiedziały kontynuowanie działań wojennych mimo rozejmu, ostrzegając, że jednostronne wstrzymanie ognia może zagrażać życiu ich żołnierzy. Ukraina zaproponowała Rosji zawieszenie broni obejmujące nie tylko ataki na Ukrainę, lecz także wszystkie działania wojenne na froncie, ale Kreml nie udzielił odpowiedzi. Rosja nadal prowadzi ataki, w tym z użyciem dronów. W Kijowie ma dojść do wizyty przedstawicieli amerykańskiej administracji, Steve'a Witkowa oraz Jareda Kushnera. Ukraińska armia planowała wprowadzić tymczasowe zawieszenie broni, ale Rosja nie zamierza przestrzegać tych ustaleń. Zbigniew Ziobro napisał na platformie X, że Donald Tusk przekroczył granicę i zaapelował o ujawnienie wszystkich śledztw dotyczących Zonda Crypto. Polityk Prawa i Sprawiedliwości odniósł się w ten sposób do wystąpienia premiera w Sejmie, w którym Tusk mówił o upadłej giełdzie kryptowalut i wpływach jej ludzi na działania rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ziobro zażądał też ujawnienia akt z wszystkich śledztw dotyczących Przemysława Krala, Zonda Crypto i powiązanych podmiotów. Donald Tusk odpowiedział w Sejmie, że jeśli polityków Prawa i Sprawiedliwości nie trzymają za gardło ludzie od upadłej giełdy kryptowalut, to powinni zagłosować za ustawą. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 21 w województwie śląskim na 4 w Zabrzu trwa demontaż bramownic via TOLL, więc kierowcy jadą z zajętym prawym pasem w kierunku Krakowa lub Wrocławia. Również w Rudzie Śląskiej na tej samej trasie obowiązuje czasowe zajęcie prawego pasa. Do piątku, 18 września, do 22 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz prowadzone są prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Na tym odcinku trzeba liczyć się z utrudnionym przejazdem. Do niedzieli, 20 września, do 20 w województwie pomorskim na DK90 między Jeleniem a Plinkami obowiązują roboty drogowe. Na trasie występują ograniczenia dla kierowców. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations.

Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Na Wyspie Słodowej we Wrocławiu grupa młodych osób zaatakowała 17-latka, bijąc go i kopiąc w głowę. Nastolatek trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami, w tym ze wstrząsem mózgu. Policja szuka świadków zdarzenia i ustala tożsamość sprawców. Wcześniej, 2 września, w podobnym ataku grupa pseudokibiców zaatakowała kilkorolatków, w tej sprawie zatrzymano 5 osób, a 3 kolejne są poszukiwane. Polska poderwała myśliwce w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę w pobliżu granic. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Władimir Putin nakazał wstrzymanie ataków na Kijów podczas rozmów z amerykańskimi negocjatorami, ale inne obszary Ukrainy są nadal atakowane. Powiaty objęte alertem w obu województwach zostały szczegółowo wymienione. W Europie powstają nowe fabryki broni 3 razy szybciej niż przed inwazją Rosji na Ukrainę, a łączna powierzchnia nowych zakładów przemysłu zbrojeniowego przekroczyła 7 milionów m. Do 2027 roku Unia Europejska planuje wydać 100 miliardów euro na zbrojenia. A wydatki na obronność w Europie mają wzrosnąć o ponad 30% w latach 2021 do 2024. Niemiecki koncern Rheinmetall otworzył największą fabrykę amunicji w Europie, która ma produkować 25 tysięcy pocisków artyleryjskich w tym roku. Rozbudowa zakładów obejmuje m.in. Polskę, Finlandię, Wielką Brytanię i Węgry. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbiorcy dostali SMS z ostrzeżeniem o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę i komunikatem, że w przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej operuje polskie lotnictwo. Siły powietrzne Ukrainy podały, że w Kijowie oraz we wschodniej, centralnej i zachodniej części kraju trwa alarm przeciwlotniczy. Rosyjskie drony lecą w kierunku obwodów charkowskiego, sumskiego, połtawskiego, czernichowskiego, dniepropietrowskiego, zaporowskiego, czerkaskiego, kijowskiego, winnickiego, żytomierskiego i chmielnickiego. W obwodach zachodniej Ukrainy graniczących z Polską na razie nie ma alarmów przeciwlotniczych. Władimir Putin polecił, by od północy z piątku na sobotę przez 3 kolejne dni nie przeprowadzać ataków na Kijów. A jeszcze w sobotę ma spotkać się ze specjalnymi wysłannikami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, Stevem Witkowem i Jaredem Kushnerem. Szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanow przekazał wcześniej, że propozycja wstrzymania ognia wyszła z Kijowa i potwierdził, że przedstawiciele amerykańskich władz w niedzielę odwiedzą Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował też o celowych atakach rosyjskich sił w nocy z piątku na sobotę na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Negocjatorzy reprezentujący amerykańską administrację mieliby udać się do Ukrainy bezpośrednio po sobotniej wizycie w Moskwie. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje 3 pokoleń.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 21 w województwie śląskim na 4 w Zabrzu trwa demontaż bramownic Via TOLL, więc kierowcy muszą liczyć się z czasowym zajęciem prawego pasa w kierunku Krakowa lub Wrocławia. Również w Rudzie Śląskiej na tej samej trasie obowiązuje takie samo zwężenie. Do piątku, 18 września, do 22 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz prowadzone są roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. Na tym odcinku trzeba uważać na zwężenia i spowolniony przejazd. Do niedzieli, 20 września, do 20 w województwie pomorskim na DK90 między Jeleniem a Pinkami utrzymują się prace drogowe. Kierowcy jadą tam z ograniczeniami na odcinku robót. Słuchaj radia DHT i jedź szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale, jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
2: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Taka piosenka radiowa na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania, bo nie wiadomo, czy my do radia to dziś w ogóle dotrzemy.
1: Dokładnie. I być może też niektórzy pomyśleli, przecież to takie jedno z bardziej oczywistych skojarzeń, jeżeli chodzi o radiowe piosenki, to czyżby już im się skończyły pomysły? Nie, na pewno jeszcze pomysły jakieś nowe się znajdą. Po prostu, jak dostrzegliście, pojawiamy się u was z pewnym opóźnieniem, a że nie byliśmy pewni, czy owo opóźnienie się jeszcze nie wydłuży, to Michał wpadł na pomysł, że po prostu włączy długą piosenkę.
0: Długa piosenka
1: o mediach była właśnie taka.
0: Długie piosenki w radiach mają swoją historię, zwłaszcza jeszcze z czasów, kiedy grało się z płyt i kiedy jeden człowiek realizował i prowadził, a wiadomo, że czasem musiał wyjść ze studia z przyczyn różnych, chociażby z takich, żeby sobie coś tam zjeść w trakcie pracy, to...
1: Tylko takich, rozumiem.
0: Tylko, tak. Oczywiście, że tylko takich. Więc długie piosenki, dobrze, że...
1: A ja jem w studiu, jak nie słyszycie, bo są piosenki.
0: Bo są piosenki. No właśnie, to też,
1: no
0: też
1: to tak
0: można.
1: Nawet w czasie krótkiej ziemodrawie wyrobić.
0: Tak jest, potwierdzam.
1: I pewnie dzisiaj to też się wydarzy.
0: No, zapewne tak. Natomiast słuchaj, skoro mamy dużo czasu, mamy dużo treści,
1: Słuchaj,
0: czasu mamy tyle, ile tylko chcemy, ale ja chciałem jeszcze tak radiowo zahaczyć o jedną sprawę. Bo to jest ważna sprawa. Ja nie wiem, czy ty jesteś na bieżąco.
1: No, pewnie nie.
0: Z Polskim Radiem.
1: No chyba nie, bo nie wiem, do czego nawiązujesz.
0: Z aplikacją mobilną Polskiego Radia.
1: O, moja ulubiona, wspaniała, w której wszystko da się zrobić. No, ona ma tyle funkcji, że aż tam nie wchodzę, no.
0: To znaczy, wiesz co, ona, powiem tak, ma już trochę funkcji. Nawet
1: no, można ją włączyć.
0: Tak, można ją włączyć, ale można także z niej skorzystać, można coś tam przejrzeć. To się wydarzyło. W najnowszej aktualizacji aplikacji Polskiego Radia dla systemu iOS nawet został wymieniony VoiceOver, czyli program odczytu ekranu dla osób niewidomych, jako narzędzie, dla którego dokonano poprawek. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście poprawek dokonano, to się wydarzyło. Z aplikacji da się korzystać, tylko też jeszcze nie z wszystkich rzeczy, bo z tego co wiem, niedostępny jest przycisk wyszukiwania, a jest w aplikacji. Mhm. I też takie jest odwieczne pytanie, a w sumie, bo tam są podcasty, nie? Możesz posłuchać sobie. Aha. Możesz sobie radia posłuchać. Możesz nawet dodać do ulubionych jakieś tam, czy do playlisty, bo to jest oddzielna zakładka, że możesz tam sobie dodać do playlisty różne podcasty i tego słuchać, nie? Ale tak jakby, wiesz, no, w aplikacji radiowej zabrakło ramówki. A przynajmniej nie widać.
1: Dobra, ale już też nie bądźmy roszczeniowi. No, w porównaniu do tego, co było, to jest i
0: no
1: tak...
0: No nie, no jest progres.
1: Skok cywilizacyjny.
0: Tak.
1: I nie wiem w ogóle, dlaczego ty mi to zrobiłeś, że powiedziałeś mi to na początku naszej dzisiejszej audycji, ponieważ obawiam się, że wzruszenie za chwilę odbierze mi mowę, a ja będę miała tyle do powiedzenia. Także no, nie masz litości.
0: To bardzo dużo dziś będziesz miała do powiedzenia, wziąwszy pod uwagę, że większość... treści do dzisiejszego programu i potencjalnie jutrzejszego, jeżeli taki się wydarzy, to przygotowałaś ty.
1: On już to powiedział.
0: Tak.
1: Przez grzeczność nie zaprzeczę, czy rzeczywiście taki potencjalny program jutrzejszy zaistnieje.
0: Zobaczymy.
1: To jest sprawa rozwojowa, tak jak nasza, możemy to zdradzić, godzina pojawienia się na antenie była sprawą rozwojową. Jeszcze dziś przekazywałam Michałowi informację, o której będziemy i my też w ogóle nie mamy pewności, czy nasz post na Facebooku się ukazał.
0: To jest w ogóle
1: tak ogólnie,
0: najlepsze.
1: To możecie wejść na facebook.com/radio DHT i nawet jak tam nie widzicie tego najnowszego posta, to można pisać pod jakimś starym, może przyjdzie do nas powiadomienie.
0: Macie też stronę radio DHT.com, tam jest czat, tam mamy takie fajne archiwum dostępne, słuchajcie, z naszymi audycjami już od pewnego czasu i to rzeczywiście fajnie działa. Także jak chcecie sobie posłuchać RTV, nie z tego niedostępnego odtwarzacza na Mixcloudzie, tylko z naszego ładnego, dostępnego odtwarzacza, to też się da.
1: Dobrze, no. Moi drodzy. Do brzegu. Bo jest trudno i dużo.
0: Przywitajmy się może najpierw.
1: W wydaniu pod numerem jakim?
0: 283. Miałem
1: tak,
0: pod ręką
1: zrobię,
0: plik.
1: Proszę pana, 283, cytując klasyka. Wywitają was, zrobią to wydanie. Michał Dziwisz.
0: I Milena Wiśniewska.
1: I co dziś będzie się działo? Oczywiście dalszy ciąg przeglądu ramówek jesiennych. Tydzień temu zaczęliśmy, było tego już sporo, ale jeszcze nie wszystko wystartowało. Mówiliśmy o tym, że wrócimy do głównych graczy, powiemy o ich propozycjach weekendowych, a także zajrzymy do TVP, które dopiero teraz z czymkolwiek zaczyna, tak w pełni się rozkręcą od 7 września, choć już też pewne rzeczy w ten weekend, który trwa, postanowili zainaugurować, ale żeby już mieć dokończone te wątki z poprzedniej audycji, to rozpoczniemy od Polsatu, o którym ostatnio dużo mówiliśmy w kontekście jego propozycji na dni powszednie i też w kontekście tych propozycji napisał do nas Dawid, odnosząc się do tego, o czym też mówiliśmy, do seriali Gliniarze, bo tak by w zasadzie należało powiedzieć, bo mamy teraz takie dwa. I Dawid napisał o tym, że jeden z nich ma audiodeskrypcję, a drugi nie ma i pyta nas, czy wiemy dlaczego. Więc nasza odpowiedź brzmi, bo do jednego została nagrana, a do drugiego nie. Tak naprawdę oczywiście nie chcemy, żeby to zabrzmiało złośliwie, ale po prostu nie mamy pojęcia, dlaczego ktoś taką, a nie inną decyzję podejmuje.
0: To, że prowadzimy audycję o mediach, to nie znaczy, że mamy aż takie wtyki.
1: Siedzimy w głowach ludzi z Polsatu.
0: Tak, tak, że teraz to by trzeba było w ogóle znaleźć osoby odpowiedzialne za te audiodeskrypcje i je wydzwonić, tak? No ale no, bez przesady, aż takiego researchu nie zdążyliśmy po prostu zrobić.
1: Nie mamy jeszcze takich kontaktów.
0: Kontaktów nie mamy, tak.
1: Tak. Ale to, co możemy, to możemy informować o tym, co powszechnie wiadome. Jeżeli chodzi o weekendy w Polsacie, o pasmo wieczorne, no to już dziś startujemy ze śmieszkowaniem, moi drodzy, w kabarecie na żywo, w każdą sobotę o 19.55 takie śmieszkowanie będzie. Przy czym też odniesienie do tego, co było tydzień temu. Może pamiętacie, jak mówiłam o festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji i wtedy było, że jedna z części tego wydarzenia nie została pokazana na żywo. To było 20-lecie kabaretu Skaczów Męczących i była taka informacja, że to zostało zarejestrowane i zostanie pokazane wkrótce, ale no wkrótce przyznacie, że jest takim pojęciem nieostrym, więc nie umieliśmy jeszcze powiedzieć, kiedy to się wydarzy. No to już wiemy, że ten program zostanie pokazany właśnie dziś w ramach kabaretu na żywo. Jest to program pod tytułem Jeszcze nigdy nie było tak dobrze. No może ktoś ma taką myśl, jak ogląda kabaret Skaczów Męczących. Znalazłam nawet taki dosyć dokładny opis tego, czego się tam można spodziewać, jakie skecze, ale przepraszam, no trochę mnie zalało cringe'em, jak to czytałam i też nie wiem, czy jest sens aż tak dokładnie zapraszać na kabaretowe wydarzenie, nigdy tego nie robiliśmy, to chyba byłyby nadmierne spoilery, na przykład będą jakieś wątki związane ze sztuczną inteligencją, z łowieniem ryb i na tym, przy okazji tego wędkowania, to tam każdej opcji politycznej się dostanie, no czego się innego spodziewaliście w sumie. Także to jest dziś ta retransmisja z Kieleckiej Kadzielni, a od przyszłego tygodnia już rozpoczyna się emisja kabaretu na żywo pod szyldem Młodzi i Moralni nad Mętną Rzeką, jak to też bywało w poprzednich sezonach. Także to są wieczory sobotnie, a jeżeli chodzi o wieczory niedzielne, no to nie powiemy jeszcze o tym, co flagowe, co o godzinie 19.55, bo jeszcze wcześniej coś się wydarzy, dlatego że się zrobiło w ramówce miejsce. Kiedyś Polsat to taki był, że interweniował, walczył z tymi urzędniczymi absurdami dotykającymi przeciętnych obywateli, dekonstruował je z takim hasłem państwo w państwie, nie robi już tego, więc powstał w ramówce slot, a że Polsat idzie teraz właśnie w rozrywkę, to czymś takim rozrywkowym postanowiono to wypełnić i do tego zaprzęgnięto redakcję programu Halo tu Polsat, żeby nie było, że oni tylko wieczorem, tylko rano mogą pracować, bo też przygotują coś właśnie na niedzielny wieczór. I to będzie cykl reportaży pod tytułem Być gwiazdą. I one mają przybliżyć widzom znane i lubiane postacie show biznesu. Być gwiazdą ma charakter reportażowy i będzie opowiadać o nietuzinkowych osobach związanych ze światem kultury. Bohaterami cyklu reportaży będą aktorzy, piosenkarze, tancerze oraz artyści estradowi, czyli osobowości, które od lat rozpalają publiczną wyobraźnię i budzą zainteresowanie. zainteresowanie widzów. No i na przykład bohaterem pierwszego odcinka będzie aktor, który zwyciężył program Taniec z Gwiazdami w jego poprzedniej odsłonie, więc to się tak splecie z tym, co w Polsacie w następnej kolejności będzie, o czym powiemy w następnym wejściu. Przypomnijmy, że tę poprzednią edycję tańca wygrał Gamufal, pod takim pseudonimem występuje ten aktor. Czy to jest jedna z tych osób, które od lat rozpalają publiczną wyobraźnię? Znalazłabym pewnie takie, które bardziej rozpalają, no ale niech mu tam to będzie. Rozumiem, że im akurat pasuje pokazanie go w tym kontekście, skoro po prostu nowy Taniec z Gwiazdami teraz rusza. A konkretnie, jeżeli jednak czyjąś wyobraźnię rozpala Gamufal, albo będą rozpalać bohaterowie kolejnych odcinków, to można to będzie oglądać w niedzielę o godzinie 19:35. Pierwszy odcinek właśnie jutro, 6 września. No i to będzie poprzedzać już to najważniejsze rozrywkowe, wieczorne pasmo Polsatu, o którym sobie powiemy w kolejnym wejściu. Wówczas ruszymy radośnie na parkiet w rytm tej słynnej czołówki, ale zanim to się jeszcze wydarzy, no to weźmiemy na tapet temat który nam sugeruje tytuł programu, o którym wspomniałam, tego bycia gwiazdą, jak to jest nią być i co można byłoby zrobić, co każdy z nas mógłby zrobić, gdyby stał się taką wielką gwiazdą. To jest temat dla Was do przemyślenia, co byście zrobili dla siebie, dla innych. Być może jakieś inspiracje Wam dostarczy artystka, która...
0: Miała szansę na zostanie taką gwiazdą. Właśnie, i nawet była szansę przez chwilę w kręgu takiego młodszego pokolenia. Na pewno nazwisko jej to bardzo mocno by ułatwiło.
1: Tak, z perspektywy takich odbiorców jak ty wówczas w młodszym wieku, mogła za taką wielką gwiazdę uchodzić, choć dziś może już nie wszyscy o niej pamiętają, aczkolwiek jej piosenki wciąż pamiętane są. Ta może mniej, ale ją przypomnimy. O byciu wielką gwiazdą zaśpiewa Magda Frączewska.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: muzyczka znana, więc wiadomo, do czego teraz będziemy nawiązywać.
1: Tak, moi drodzy, nas jeszcze nie zaprosili, żebyśmy stanęli w szranki. Jeszcze nasza sława potrzebuje trochę, aby na tyle wzrosnąć, ale są inne gwiazdy, celebryci, inne pary, które będą tańczyć już od jutra w Polsacie. Mam wrażenie, że ta lista dosyć szybko w tym roku wyciekła do mediów, choć nie dokładnie w takim kształcie, jaki w tym momencie znamy, bo pojawiały się tam nazwiska, które ostatecznie nie widnieją w tym wykazie uczestników z powodów różnych, jak sądzimy, więc może najpierw kto jest, a potem podyskutujemy o tym, kogo zabrakło i to już będzie, moi drodzy, taka kolejność, w jakiej oni się będą prezentować jutro, bo w pierwszym odcinku, o ile mnie nie myli pamięć, a kiedyś przecież ten program mi się zdarzał oglądać, to jest tak, że oni się prezentują według tych numerków, które potem mają przydzielone do końca programu, czyli para numer jeden, taka, która jutro wystąpi pierwsza, no to już będzie para numer jeden przecież do końca, a zatem w parze numer jeden zatańczy kto?
0: W parze numer jeden pojawi się aktor znany między innymi z serialu M jak Miłość, Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka.
1: Widać, że dawno nie oglądałam M jak Miłość, bo mam problem ze skojarzeniem. W parze numer dwa mamy kontrowersje, bo jak myślicie? Michale, ty jak myślisz? Jeżeli mamy osobę, która związana była w swoim życiu z tańcem, to czy powinna na równi z amatorami startować w tańcu z gwiazdami, czy to jest nie fair?
0: No to jest nie fair.
1: A jeżeli podam wam taki pseudonim jak Mandaryna, no to po pierwsze wiecie, znacie Every Night i Do Góry i Chaba. Po drugie wiemy, że teraz jest na topie i nawet ze swoim byłym, obecnym partnerem nagrała piosenkę, więc wróciła też do śpiewania. No ale w jej życiu śpiewanie, no to pojawiło się gdzieś dopiero później, a właśnie taniec to było coś takiego, z czym była kojarzona, prawda? Jako tancerka ona tam działała przy ich troje, aczkolwiek tutaj na jej obronę

0: podaje się taki argument, że to był zupełnie inny rodzaj tańca, że taniec współczesny, umiejętności w tym zakresie właśnie tańca hip-hopowego, współczesnego, nijak nie przystają do tańca towarzyskiego, więc ona nie ma doświadczenia w tym, co w tym programie będzie pokazywane. Z drugiej strony jednak już jest większa świadomość ciała niż uczestnika, który nie miał z tańcem żadnego kontaktu.
1: No, oczywiście.
0: Z trzeciej strony ktoś by mógł powiedzieć, no ale przecież na przykład aktorzy też często miewają kontakt z tańcem w szkole teatralnej czy w jakichś przedsięwzięciach teatralnych, filmowych, więc już też nie jest tak, że startują od zera. Mimo wszystko, no Mandaryna jakiś background ma. Pytanie, na ile jej to pomoże i to faktycznie będzie ciekawe, bo wiecie, nie znam się, może będzie tak, że ona super jest w tym tańcu współczesnym, a jutro Iwona Pawłowicz jej powie, ale w tańcu towarzyskim czy latynoamerykańskim to zupełnie są inne umiejętności i Mandaryna nie trzyma ramy. A kto w parze numer 3?
1: A w parze numer...
0: A ja nie, przepraszam, bo nie powiedziałam o jej partnerze, no, że będzie nim tancerz, którego kojarzyć możemy z tańca... Nie jeszcze właśnie z tańca z gwiazdami, bo w nim debiutuje, ale ja to nazwisko znam, ponieważ niedawno towarzyszył innej polskiej wokalistce, a mianowicie Alicji Szemplińskiej, podczas występu na Eurowizji, tak? On był jednym z tych, którzy tańczyli na tej słynnej pochyłej platformie, Krystian Rzymkiewicz. No to teraz już możemy zaprosić parę numer 3.
1: Tak, a w parze numer 3 lider kabaretu chyba Piotr Guma Gumulec będzie tańczył z Julią Suryś-Stromecką.
0: Nie mam więcej komentarza, po prostu sobie będzie. Ale jeżeli chodzi o parę numer 4 i o... No właśnie, kimżeż ona jest właściwie? Bo tutaj oczywiście nie chodzi o to, żeby kogoś zamykać w jakichś szufladkach, ale trochę jestem zaskoczona i byłam zaskoczona, kiedy przeczytałam to nazwisko na liście. Helena Englert, już może powiem, żeby nie owijać w bawełnę. Mam wrażenie, że jej wizerunek to nie jest coś, co się w ostatnim czasie kojarzy jakoś bardziej pozytywnie. To znaczy, dopóki ona jeszcze tylko grała w filmach, no okej, wiadomo, że nazywa się Englert, wiadomo, czyją jest córką, to się jakoś nie kojarzyło źle, ale potem ta jej kariera muzyczna, która tak wybuchła, wielu osobom się nie spodobało to, że na przykład występuje na openerze, skoro dopiero wydała 3 czy 4 piosenki, co prawda nagrała już więcej, ale ilu jest artystów, którzy chcieliby wystąpić na tym openerze, mają nawet szerszy dorobek, a nie mają takiej możliwości, nie mają też nazwiska Englert. Nie chodzi o to, że tatuś jej coś załatwił, bo absolutnie nie mamy na to dowodów, on też jest gdzie indziej, nie w takiej branży, nie w tej branży muzycznej, nie w tym w ogóle obszarze muzyki, które ona eksploruje, ale jednak to jest nazwisko właśnie, które się klika, więc openerowi się kliknęło, męskiemu graniu się też kliknęło i myślałam, że ona będzie chciała pokazać swoją działalnością to, że nie jest taką osobą, która do tego, co doszła, to doszła w ogóle dzięki swojemu nazwisku, że nie jest taką typową celebrytką, że będzie chciała na to zapracować swoimi osiągnięciami, czyli pokazać jeszcze więcej piosenek. I w tym kontekście udział w tym tańcu z gwiazdami nie wiem, czy dobrze robi dla jej PR-u, bo jednak się pozycjonuje bardziej jako taka celebrytka od wszystkiego. No ale okej, zarządza swoim wizerunkiem jak chce. Ciekawa jestem, jak daleko ją to w programie zaprowadzi. Jej partnerem tanecznym będzie Roman Osadczy, o ile poprawnie czytam jego nazwisko.
1: Byłem jak miłość, to teraz będą barwy szczęścia. I zresztą do tych seriali to my jeszcze wrócimy w programie RTV. A tymczasem aktor znany między innymi właśnie z Barw Szczęścia, Jasper Sołtysiewicz, będzie tańczył z Darią Sytą-Grobelną.
0: A w parze numer 6 mamy wokalistkę, która nie wiem, czy jest znana aż tak szerokiej publiczności. To jest dla mnie pewne zaskoczenie, zaangażowanie i tutaj właśnie wśród tych wszystkich celebrytów, influencerów, o których za chwilę będziemy mówić, bo to Monika Bożym, która tańczyć będzie z Michałem Cassinem.
1: I mamy parę numer 7. Tutaj twórca internetowy Dominik Rupiński zatańczy. No i właśnie, trudne się wylosowało.
0: Każdy musiał mieć trudne.
1: François? Mam nadzieję, że tak.
0: Jakoś coś tak. No jej jeszcze nie znamy, nie kojarzę, żeby takie nazwisko było na liście tancerzy, ale nie wiem jak ty, Dominika też nie znam jako twórcy internetowego. Nie nasz widocznie jest to target.
1: Zgadza się.
0: Natomiast choć nie jestem w sporcie biegła i w takich dziedzinach jak MMA, to z nazwiskiem Joanny Jędrzejczyk oczywiście się zetknęłam, bo to jest utytułowana bardzo zawodniczka w tym obszarze, a zatańczy z Kamilem Kuroczko.
1: I mamy kolejną parę, parę dziewiątą, w której kucharz znany między innymi z finału Masterchefa i twórca internetowy Matteo Brunetti będzie tańczył z Izabelą Skierską.
0: A w parze dziesiątej mamy wokalistkę, którą niektórzy mylą z inną wokalistką, bo jakoś tak się to trochę podobnie wymawia. Jak ktoś mówi coś w rodzaju Kaira, to myśli, że chodzi o tę Kairę od Sławomira. A ta to jest chyba bardziej Keira niż Kaira, chociaż tak naprawdę to nasza polska Karolina, polska, a jednak amerykańska, bo z Chicago, tam uczestniczyła w talent show z takich jak Idol czy Mam Talent. Głos rzeczywiście ma dobry, wiele osób uważa, że mogłaby odnieść sukces reprezentując nas na Eurowizji, natomiast ona bardzo nie chce obecnie, dopóki Izrael bierze udział w konkursie, to nie bierze tego pod uwagę. Mogliście zetknąć się na przykład z jej piosenką Sour, która w stacjach radiowych była emitowana intensywnie, u nas też chyba nawet jest. Inne piosenki też są w takim podobnym stylu, ona nawet w Kielcach ostatnio występowała, także jest to jakiś potencjał na polskiej muzycznej scenie, a zobaczymy, czy też będzie potencjał taneczny, wydobywa go z niej Kacper Rutka.
1: W parze 11 aktor znany między innymi z Pierwszej Miłości, Dominik Smaruj, będzie tańczył z Magdą Tarnowską.
0: Także mamy dwóch Dominików, o żadnym nigdy nie słyszałam. No a w parze 12 aktorka, której przedstawiać, jak my sądzimy, nie trzeba. Jeżeli oglądaliście pewną produkcję w Playerze, to może wam się ona kojarzyć z imieniem Klara. A tak naprawdę to jest Izabela Kuna, tańczy z Michałem Bartkiewiczem. No tutaj nie ma wątpliwości, tak? To nie jest jakaś aktorka jednej roli, która gdzieś tam coś kiedyś raz, tylko rzeczywiście jest ona doświadczona i utytułowana. No i właśnie jeżeli chodzi o tych utytułowanych aktorów, to wydawało się na początku, że będzie ich jeszcze więcej na liście, bo zetknęłam się z taką plotką, że tańczyć ma w Tańcu z Gwiazdami Paweł Małaszyński. Ale to jakoś tak szybko mam wrażenie upadło, nie wiem jakie tutaj są powody. Natomiast jeszcze dłużej na tej potencjalnej liście padało jedno nazwisko i my mieliśmy tutaj sporo oczekiwania, że po prostu byliśmy przygotowani, żeby po tym wejściu, po tym uroczym podkładzie zadać wam pytanie, czy czujecie czacze? Czy czuje pani czacze, czy czacze pani zna? Bo on by nam wytłumaczył, co znaczy cza-cza-cza. By nam wytłumaczył to wszystko. Pan Andrzej Rosiewicz by to zrobił. Gdyby nie to, że lekarz mu nie pozwolił. Bo już naprawdę było to zapowiadane, że on po prostu będzie najstarszym uczestnikiem tego programu w historii, bo ma 82 lata. No i nie wiem w sumie na jakim etapie padła ta decyzja, że nie może w tym brać udziału. To w sumie chyba od początku powinno w przypadku takiej osoby w takim wieku być weryfikowane. A nie,
1: tak
0: że
1: się zarzekał, że tańczy Jędrek Lekka-Stopa.
0: Właśnie jeszcze to. Także już no, wiecie, narobili ludziom nadzieję, a dopiero potem on stwierdził, a jednak nie będę kozaczył, pójdę do lekarza. No jakieś takie to trochę dziwne, nie znamy oczywiście wszystkich szczegółów, bo jego też nigdy oficjalnie nie ogłoszono. To nie jest tak, że ktoś oficjalnie wszedł w zastępstwie za niego. Po prostu był na takiej liście, która się niemalże w całości potwierdziła, a potem nagle przestano podawać informacje na jego temat i właśnie internet mówi, że lekarz nie wyraził zgody na jego udział w programie. Także nie został tutaj podtrzymany pewien wzorzec, bo w poprzednich sezonach, mówicie, musi być coś takiego, żeby ten program odpowiadał różnym widzom w taki sposób, żeby różne segmenty widowni mogły się z nim identyfikować. Więc na przykład są influencerzy, żeby młodym się podobało, no przecież Bagi to wygrał, ale też przez kilka edycji była w programie figura starszej pani. Albo to była Majka Jeżowska, albo to była Barbara Bursztynowicz, ostatnio to była Małgorzata Potocka, tylko ona tak szybko odpadła, ale była. Prawda? Zauważcie to, że przez kilka edycji się przewijała starsza pani. I wydawałoby się, że w tej edycji starszą panią zastąpi cokolwiek starszy pan. A tymczasem no, nie mamy tutaj takiej osoby na liście, która wpisuje się w ten wzorzec. Tak czy inaczej piszcie, jak oceniacie ten skład, czy dobry im się udało skompletować, czy ciekawy. No w części na pewno to są duże nazwiska, tak jak Izabela Kuna, ale w części tacy aktorzy, którzy chyba nie są jacyś super rozpoznawalni i trochę to tak właśnie wygląda, że miał być ten Rosiewicz czy Małaszyński i szukali potem kogoś w zamian. Natomiast to nie jest koniec wątków dotyczących Tańca z Gwiazdami, no bo nie dość, że nie będzie figury starszej pani / starszego pana, to jeszcze idzie młodość do jury, bo starszej pani nie będzie również tam. Dlatego, że w czerwcu podano informację, że po 5 edycjach z jury żegna się Ewa Kasprzyk. Może to i lepiej, no wiadomo, jury musiała mieć trochę kogoś takiego, jak to kiedyś była Beata Tyszkiewicz, pani, której się wszystko podoba, no ale pożegnała się, fajnie było, no i pojawiły się spekulacje, kto by miał ją zastąpić i tutaj znowu te plotki były intensywne i nazwisko, które zaraz wymienię, już przedstawiano od dłuższego czasu, że to jest prawie pewne, ale dlaczego tak długo to nie było potwierdzane? Rzecz się rozchodziła o pieniądze, o garze dla tej nowej jurorki. No a ta jurorka w ocenianiu innych doświadczenie już ma, bo w 3 ostatnich edycji oceniała utalentowane osoby w programie Mam Talent. No ale tutaj znów dowiedzieliśmy się jakiś czas temu, że Julia Wieniawa z Mam Talent się rozstaje i to się wydawało niemal logiczne, że dołączy do grona jurorów Tańca z Gwiazdami, skoro tutaj miejsce się zwolniło. I tak się rzeczywiście stało. Dodać należy, że ona doświadczenie taneczne w samym programie też ma, bo w przeszłości walczyła o kryształową kulę, wzięła udział w 11 edycji tej polsatowskiej, zajmując wtedy 2 miejsce. Także pozostali jurorzy tutaj są bez zmian, bo mamy właśnie Iwonę Pawlowicz, Rafała Maseraka i Tomasza Wygodę. Także jury chyba nie jest takie, że im się wszystko będzie podobać. Zobaczymy, jak ta Wieniawa do tego podejdzie, no bo jednak sama tańczyła, to jakąś tam wiedzę ma, ale nie jest wiadomo taką ekspertką jak pani Iwonka chociażby, prawda? Więc też być może podejdzie do tego wszystkiego łagodniej i po prostu będzie mówiła, co jej się podoba. A co do samego kształtu edycji, to tej jesieni zmagania o kryształową kulę będziemy obserwować aż przez 3 miesiące. Polsat wyemituje 12 odcinków tanecznego show w poprzednim sezonie i w ogóle chyba w kilku poprzednich sezonach to było 10. Widzowie zobaczą konkurencje, których jeszcze nie było. Na przykład takie jak Akademię Czarnej Mamby, na czymkolwiek to będzie polegać, taniec z rekwizytem, sztafetę rumby oraz tajemniczą maszynę czasu. Jak głosi zapowiedź, polityką się nie zajmujemy, ale i u nas gwiazdy mogą liczyć na immunitet. Pierwszy raz w historii programu. Szczegóły jeszcze nie są znane, wkrótce pewnie będą ujawniane na bieżąco. W 19 edycji widzowie zobaczą też swoje ulubione odcinki i konkurencje, czyli nie tylko nowe, ale też to, co widownia lubi. Powrócą tria z gwiazdami, czyli że para zaprasza sobie jakąś jeszcze znaną osobę i tańczą w trójkę. Odcinek rodzinny, czyli wiecie, wzruszenia pokazują matki, babcie, dzieci. Oraz Disney Night z bohaterami kultowych filmów. Gwiazdy programu będą musiały stawić czoła wymagającym solówkom. Uzyskają też wpływ na taniec konkurencji poprzez blok Wybór Rywala. To brzmi ciekawie. Nie zabraknie gości specjalnych w składzie jurorskim. W tym ma się pojawić jakaś legendarna polska gwiazda muzyczna, która zaprezentuje się zarówno na parkiecie, jak i jako juror, bo podobno widzowie lubią takie odcinki. W poprzedniej edycji to chyba była Kaja Knight, ale tutaj nie natknęłam się na informację, kto będzie taką gwiazdą, która zaszczyci nas swoją obecnością w jednym z odcinków. To, co natomiast pewne, to jest to, że zaczynamy jutro, czyli o godzinie 19:55, 6 września. I tyle się dzieje w Polsacie, jeżeli chodzi o to, co mają dla nas na tę jesień. Powiedzieliśmy w zasadzie o wszystkich nowościach, powrotach, ale jeszcze chciałabym się przenieść z pasma wieczornego do pasma porannego, do programu Halo tu Polsat, bo mówiliśmy wam ostatnio o tym, kto go będzie prowadził, kto już prowadził nie będzie, że Kurzopki out, ale przyszła i Dunia. No ale prowadzący to jedno, a zawartość programu to drugie i wiemy co nieco na temat nowych cykli, jakie mają gościć w Halo tu Polsat. Być może już część z nich się pojawiła, no bo program i w piątek, i w sobotę został już pokazany. A zatem być może są wśród was tacy, którzy kojarzą takie nazwisko jak Daria Rybak-Lenz, a nawet jak nazwisko nie, to jeżeli przypomnę wam pewien program, który w maju wiele osób z zapartym tchem śledziło na Netflixie, żeby przekonać się, czy miłość naprawdę jest ślepa, i padnie takie imię jak Daria w tym kontekście, to już prawdopodobnie będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, jeżeli oczywiście oglądaliście Love is Blind. To jest taka osoba, która zyskała bardzo dobrą opinię po tym programie, bo pokazała się jako taka bardzo rozgarnięta, poukładana, w przeciwieństwie do części innych uczestników, którzy nie zawsze tam wszystko mają poukładane w życiu i w głowach, to ona była taka właśnie bardzo rozsądna, wyważona do tego też stopnia, że umiała innych bardzo fajnie wspierać. No i też super, że jej udało się udaną relację stworzyć, stąd właśnie to podwójne nazwisko Rybak Lenz, bo związała się z Filipem, to też nie była łatwa relacja z tego względu, że on jako steward pracuje, więc była kwestia godzenia się z tym, jak często go nie ma i dostosowania się do tego wszystkiego wspólnie, no ale wygląda na to, że im się udaje, a Daria rozwija swoją karierę, bo dołącza do grona osób tworzących Halo tu Polsat. W nowym sezonie Śniadaniówki Polsatu poprowadzi cykl Poranny Rozruch. Daria Rybak-Lenz jest trenerką fitness i promotorką zdrowego stylu życia. W programie nawet pamiętam, być może jeszcze to widziałeś w pierwszym odcinku, jeżeli go oglądałeś. Ona mówiła tam w kabinach, że jest takim gym freakiem. Wspominała też później o tym, że właśnie to dbanie o formę to jest trochę coś takiego, co jej pomagało w ucieczce od myśli o tej samotności. No, samotności już w jej życiu nie ma, bo jest Filip, no ale o formę dalej oczywiście dba. I w Halo tu Polsat będzie prowadzić cykl poświęcony prostym ćwiczeniom i budowaniu regularnych nawyków związanych z aktywnością fizyczną. Rybak Lenz będzie ćwiczyć w studiu programu, a także zachęcać widzów do aktywności i poprawy kondycji. No, ale to nie wszystko, bo jesienią w Halo tu Polsat zadebiutuje również cykl Rodzicielstwo bez lukru, którego gospodynią będzie aktorka Maria Konarowska, znana m.in. w serialu Pierwsza Miłość. Format ma pokazywać rodzicielstwo bez idealizowania codzienności. Konarowska prowadzi także podcast poświęcony emocjom i relacjom międzyludzkim. Ponadto reporterka i dziennikarka Kamila Ryciak poprowadzi cykl Generacje. Jego tematem będą różnice i podobieństwa między młodszymi i starszymi pokoleniami oraz próby znalezienia między nimi wspólnego języka. Zupełnie jakby nikt nigdy nie próbował o tym robić materiałów, no ale może ona podejdzie do tego jakoś po nowemu. Do programu dołącza też stylistka i twórczyni internetowa Dominika Wronowska-Augustyniak, która w ramach akcji stylizacji będzie przeprowadzać metamorfozy w przestrzeni miejskiej, pokazując, jak za pomocą ubrań i dodatków można zmienić wizerunek bez dużych wydatków. Podróżniczka i autorka przewodników po Polsce Aleksandra Koper, ona z kolei została prowadzącą cyklu W Polskę jedziemy. Mam wrażenie, że widziałam taki tytuł na przestrzeni 9 lat, kiedy robimy RTV jakieś już 2 czy 3 razy, że ktoś robi jakiś program dotyczący Polski, że jeździ po Polsce i nazywa to W Polskę jedziemy. Naprawdę to już chyba było. I my nawet graliśmy na tego odpowiednią piosenkę, ma w nim prezentować mniej oczywiste miejsca i atrakcje turystyczne w kraju. Wśród nowych gospodarzy cyklicznych formatów znalazł się również Piotr Kędzierski, określany tutaj jako Piotr Kędziorski. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałam, żeby ktoś tak mówił na niego, ale okej. Dziennikarz będzie przygotowywał autorskie reportaże show biznesowe i spotykał się z osobami znanymi z pierwszych stron gazet. A ponadto ma być jeszcze jeden cykl. Będzie go przygotowywał prawnik, kryminolog i wykładowca akademicki. Będzie on gospodarzem cyklu Kryminalny Piątek, czyli domyślamy się, że w niedzielę raczej tego nie będą pokazywać, i ma ten cykl przedstawiać historię osób osadzonych w więzieniach i pokazywać realia życia za kratami. I ja tak trochę tutaj starałam się budować napięcie, bo już w zasadzie na początku tego zdania Polsat podał imię i nazwisko
1: zwróciłem
0: tego specjalisty.
1: Na to samo uwagę i...
0: Kochani, po prostu powiedzmy to wprost, szykujcie butelki z wodą i stawiajcie je przed telewizorem, bo nie ma pewności, czy przy okazji gadania o tych więzieniach on nie będzie chciał przeprowadzać tych swoich procedur, z których był znany w latach 90. Wszak ręce, które leczą, Zbyszek Nowak. Tak jest podane. Gdyby to był jakiś inny Zbigniew Nowak, to by chyba nie pisali Zbyszek Nowak, bo po prostu ten człowiek, ręce, które leczą, był znany jako Zbyszek Nowak. Więc rozumiem, że to jest on, co w ogóle jest bardzo ciekawe. No,
1: że miał takie, że też w ogóle ma takie inne zajęcie.
0: No, no chyba, że wiecie, wiem, że nie jednemu psu na imię tak samo, no, ale z jakiegoś powodu napisali Zbyszek.
1: Szczególnie, że właśnie no, imię i nazwisko jest dość popularne, więc ciekawe. To mnie też zainteresowało.
0: Ale z drugiej strony, skoro to on, to czemu tego nie promują właśnie tym, że autor słynnego programu z lat 90.
1: No właśnie.
0: Jakby może też chcieli odejść od tych skojarzeń, bo będzie już o czymś innym w ogóle zupełnie opowiadał.
1: Może będzie w ten sposób jakoś resocjalizował tych różnych przestępców.
0: Nie wiemy, słuchajcie, o co chodzi. Dlatego pójdziemy tańczyć. Liczyliśmy na to, że zatańczymy sobie czacze, bo on nam wytłumaczy, co znaczy, ale będzie jednak trochę inaczej. Już kiedyś ta piosenka u nas się chyba pojawiła przy okazji radiowej działalności pani Moniki Bożym, no bo przecież na przykład w Radiu Nowy Świat ją można było usłyszeć. No ale wiecie, to, że może nie ma doświadczenia tanecznego, co nie znaczy, że w swojej muzyce takich tanecznych elementów nie przemycała. I tak właśnie stało się w piosence Ty tu, ja tam tango.

0: muzyczne tango za nami, a teraz zrobimy sobie wycieczkę krajoznawczą, a nawet na odległy kontynent.
1: Tak, wszystko po prostu jest możliwe dzięki radiu, jak już wiele razy mówiliśmy. To nie jest oczywiście nasz pomysł, że to jest teatr wyobraźni, ale mogliśmy sobie w wyobraźni poudawać, że jesteśmy mistrzami na parkiecie, a teraz możemy ekspresowo udać się do Azji, bo TVN tu właśnie zaprasza swoich widzów i zapraszać ich będzie w soboty o godzinie 19:45, bo skoro dokończyliśmy wątek Polsatu zaczęty tydzień temu, to teraz kończymy wątek TVN-u, mówiąc o tym, co oni mają dla nas na weekendy. No i soboty to tradycyjnie, jak co roku, w zasadzie wędrówka właśnie do Azji, chociaż raz była do Afryki. No i znowu tutaj mamy celebrytów, tym razem w parach. I Michale, czy również i tym razem możemy ich przedstawić wymiennie, aby wzrosła dynamika owego programu?
0: Jak najbardziej. Myślę, że tak. Już sobie to znajduję, szukam i mam.
1: Super. To chcesz zacząć?
0: Mogę zacząć, proszę bardzo. Himalaistka, trudne słowo się wylosowało na dobry początek. Tak. Zoja Skubis i influencerka Maria Jeleniewska.
1: Druga para to aktorka Małgorzata Socha z artystą, malarzem Mariuszem Szydłą.
0: Influencer, którego nazwiska nie znamy ani imienia, tylko pseudo znamy, Naruciak, będzie w parze z muzykiem Dezyderym. To tak się poskładało.
1: No, ten Dezydery to, wiecie, trochę też chyba bardziej celebrycko znany jest na ten moment, mi się wydaje. Tam w Sopocie był chyba w zeszłym roku, teraz był w The Floor VIP Challenge, ale na razie właśnie bardziej, jak widać, tutaj taka obecność, bo tu jeszcze w Azji Express, a na ten moment jeszcze nie pamiętam dobrze żadnej jego piosenki. Jakby ktoś pomyślał, że on ma na imię Dezydery, to nie. Wytłumaczył to w The Floor VIP Challenge, że jak był młodym człowiekiem, który się uczył historii i znalazł w podręczniku nazwisko generała Dezyderego Kłapowskiego, to stwierdził, że fajne imię i że zrobi sobie z tego pseudo. I tak zostało, tak naprawdę jest chyba Jakubem.
0: Różne ludzie mają inspiracje.
1: Tak, kolejna para, o, kontrowersje i trochę nawiązanie do Tańca z Gwiazdami. Wioślarka Katarzyna Zilman. Może parę lat temu, jakby ruszała w podróż, to ze swoją ówczesną partnerką Julią, ale tak ten taniec je połączył, no, że teraz z osobą, która była jej taneczną partnerką, a teraz już nie tylko taniec je łączy, Jania Lesar.
0: No i mamy kolejną parę, to będzie rodzeństwo tym razem, a aktor Mateusz Banasiuk i jego siostra Aldona.
1: O tym samym nazwisku, jak coś, bo to różnie tak bywa, ale tak jest. Następny jest, no, znów Taniec z Gwiazdami, także takie trochę przejście do TVN-u, no bo mógłby przecież na przykład tańczyć w tym sezonie w Tańcu z Gwiazdami, ale nie chciał. Michał Danilczuk z bratem Pawłem Danilczukiem.
0: I mamy w następnej parze tancerkę Edytę Herbuś i Piotra Bukowickiego.
1: Nie napisali, kto to jest, więc nie szukałam, bo widocznie to w ogóle nie jest ważne. I ostatnia para to również muzyczny duet. Gdyby mi ktoś parę lat temu powiedział, że ten aktor, ten wokalista, przepraszam, znajdzie się w takim miejscu jak Azja Express, to byłabym zaskoczona, bo bardziej mi się kojarzył z taką alternatywą, choć w ostatnim czasie oczywiście jego muzyka przenika do mainstreamu, występował też w Sopocie, zarówno solo, jak i w duecie z Marylą Rodowicz, w zasadzie to był taki cały konglomerat, bo to była piosenka Niech żyje bal, jeszcze z Igorem Herbutem i Misią Furtak, a inni występowali w duetach w tym koncercie właśnie z panią Marylą i muszę powiedzieć, że naprawdę, o ile ten koncert był taki trochę średni, to Błażej Król, bo o nim mowa, najbardziej mi się tam podobał, bo takim naprawdę ładnym, szlachetnym dźwiękiem wykonał swoją partię w tej piosence. Jego występ solowy w Sopocie też był okej, ale mimo wszystko, że taki wykonawca w Azji Express, że akurat tak po prostu będzie kształtował swoją karierę, to nie jest to, że to krytykuję, tylko wiecie, po niektórych ludziach może byśmy się pewnych torów rozwoju artystycznej drogi nie spodziewali. Także Błażej Król będzie jednym z uczestników, a towarzyszyć mu będzie Robert Krawczyk. To jest producent muzyczny. Jeżeli kojarzycie taką ksywę jak Dryskul, On chyba właśnie pod taką, w showbiznesie, w biznesie muzycznym jest obecny. Także to jest skład par. Jeżeli chodzi o gospodynię, to tak jak w sezonie ubiegłym jest to Izabella Kszan, no ale względem sezonu ubiegłego, no to się zmienia to, że wtedy było takie wychylenie jednorazowe do Afryki, to była Afryka Express, no ale tutaj wracamy do korzeni, do Azji Express właśnie. No i co takiego będą w tej Azji odkrywać? No przecież już tyle w niej byli, żeby się mogło wydawać, że wszystko odkryli. No nie do końca. Podróż rozpocznie się na indonezyjskiej wyspie Bali, która jest uwielbiana podobno przez influencerów. No to influencerzy mogliby oczekiwać, że oni zostaną dłużej na tym Bali, prawda? Że to dla nich taka wymarzona lokalizacja. Otóż nie, bo pierwszym zadaniem uczestników będzie jak najszybsza ucieczka z turystycznego raju. Następnie wyścig przeniesie się na Jawę, gdzie pary zanurzą się w głośnej codzienności jednej z najgęściej zaludnionych wysp świata. Będą zmagać się z błotem, upałem i pyłem unoszącym się wokół aktywnych wulkanów. Malezja z kolei pokaże zupełnie inne oblicze Azji. Egzotyczną przyrodę, lasy deszczowe, kolonialną architekturę oraz mieszankę kultur. Metą wyścigu będzie zaś Singapur. Po tygodniach spędzonych w kurzu, błocie i tropikalnym upale, finaliści trafią do jednego z najbardziej nowoczesnych miejsc na świecie. To właśnie tam poznamy zwycięzców programu. Podczas wyprawy uczestnicy odwiedzą miejsca, których trudno szukać w klasycznych przewodnikach. Będą pracować na plantacjach tytoniu i durianów. To są te owoce, tak? Takie azjatyckie.
0: Zdaje się, że tak.
1: Zajrzą do manufaktury mebli, fabryki cegieł czy węgla drzewnego, odwiedzą kopalnie siarki, poznają lokalne tradycje, muzykę, języki i tańce. Także rzeczywiście będzie tutaj się dużo działo, a to wszystko premierowo już dziś, czyli w sobotę 5 września o godzinie 19:45. Wiemy zatem, co w soboty, a co w niedzielę. Teraz apetyt wzrośnie, a jak wiemy, podobno rośnie w miarę jedzenia, a jak niektórzy będą oglądać, co będą gotować uczestnicy MasterChefa, no to rzeczywiście jest możliwe, że będą musieli iść do kuchni, to i owo sobie przygotować. A konkretnie, co tutaj się będzie działo w tym programie w tej jesieni? Jak informuje TVN, w jubileuszowym sezonie obok Magdy Gessler, Michela Morona i Przemka Klimy w jury zobaczymy osobę, co do której można było się od dłuższego czasu zastanawiać, czemu jej w tym jury nie ma. Bo przecież skoro TVN i programy kulinarne, no to jeszcze przed Magdą Gessler, przed wszystkimi był jeden, który zaczynał, który przekazywał nam takie hasło po prostu gotuj ze swoim charakterystycznym akcentem, Pascal Brodnicki. Nie wiemy, czemu dopiero teraz. Może jakoś w pierwszej edycji właśnie, od pierwszej edycji chcieli się pokazać tak niestandardowo, że TVN i gotowanie to nie tylko Pascal, no już po prostu trzeba było po to sięgnąć, nie było innego wyjścia. Polsko-francuski kucharz pojawiał się już w programie tak gościnnie, bo to było w 7 i 14 edycji. W ekipie pojawi się ponownie Julia Cichocka, zwyciężczyni 13 edycji programu, będzie prowadzić zakulisowe rozmowy z uczestnikami. W każdym odcinku przygotuje również potrawę wspólnie z zaproszonym gościem. Tegoroczna rywalizacja rozpocznie się na krakowskim Małym Rynku, gdzie swoje popisowe dania zaprezentuje setka uczestników. W wyłonieniu 24, którzy są najlepsi i trafią do już tych odcinków takich, wiecie, w których już będą jakieś bardziej konkretne misje, pomogą jurorom laureatki poprzednich sezonów, czyli Wiktoria Nawara i Joanna Szymanowska. W Krakowie pojawi się także Beata Śniechowska, czyli zwyciężczyni drugiej edycji i pierwsza kobieta w Polsce z gwiazdką Michelin. Powróci również w finałowym odcinku show, jak i wszyscy inni zwycięzcy wszystkich innych edycji, ale o tym później. W tej z kolei edycji tak zwanych gwiazdkowych szefów będzie jeszcze więcej, bo w programie pojawi się niejaki Massimo Bottura, to jest włoski mistrz nowoczesnej kuchni i twórca trzygwiazdkowej aż restauracji. Uczestnicy odwiedzą jego ojczyznę, pojawią się też na Wyspach Brytyjskich, gdzie w londyńskiej dwugwiazdkowej restauracji ugości ich Rafael Kagali, chyba tak to się czyta, a potem zresztą złoży rewizytę w studiu w Polsce. Nie zabraknie też influencerów. No, wiem jak jest 2026 rok.
0: Oni po prostu
1: co ten,
0: muszą
1: co ten TVN, jak on ma po prostu inaczej sobie poradzić, żeby przyciągnąć kogokolwiek. Ci influencerzy będą przygotowywać swoje popisowe dania, wraz z uczestnikami gotować będą Ewa Szczęsna, Kinga Wierzbicka, Szymon Czerwiński, Fox Gutuje, Sara Moritz i Julia Romaniuk, znana jako Biedanizm. No nie muszę mówić, jak jest z moją znajomością tych osób, ale też rozumiem, że część z nich to mogą być tacy kulinarni.
0: Tak, coś, tak przynajmniej te niektóre ksywki z gotowaniem mają coś wspólnego i może te biedanizm też może do tego nawiązywać.
1: Jak jakoś, najbardziej tak, że... da no, się no. to połączyć. Nie wiem, jak ona dokładnie to uzasadnia, ale może się to łączyć. Jubileuszowa edycja nie mogłaby się obyć bez Ani Starmach. Była jurorka oceni torty przygotowane przez uczestników. Do kuchni powróci także uczestnik szóstej edycji, który znajdzie na to czas pomiędzy popisami na tanecznym parkiecie. Tak wiemy, że pewnie wcześniej to nagrał Matteo Brunetti. I on sprawdzi, jak kucharze poradzą sobie w konkurencji, w której główną rolę odgrywa pomidory. Powróci także kultowy test smaku, ale w niekonwencjonalnej formule uczestnicy spróbują tajemniczych cieczy. Trochę bym się bała próbować tajemniczych cieczy. To jakoś tak groźnie brzmi, nie wiadomo, co tam
0: różne
1: było.
0: Rzeczy tam mogą się
1: różne
0: znaleźć.
1: Różne rzeczy mogą no. mieć ciekłą postać, tak. nie? Gościem specjalnym konkurencji będzie prowadząca top model Claudia El Dursi, dla której uczestnicy przygotują danie inspirowane kuchnią libańską. Z gwiazd TVN-u będą też Dorota Wellman i Agustin Egurola, którzy ocenią konkurencję, w której zadaniem zawodników będzie przygotowanie dań inspirowanych wylosowanymi krajami. Będzie także gwiazda innego programu. Swoją drogą Taskmaster, miałeś okazję w tym tygodniu zobaczyć, czy nas to bawi, czy nie bawi?
0: Wiesz co, jakiś taki początek tylko gdzieś tam
1: widziałem. Na YouTubie chyba faktycznie jest.
0: Tak, ale jeszcze nie miałem okazji zgłębić całości, także na razie ciężko mi coś powiedzieć.
1: No, wiem, że są konkurencje, które średnio, bo rzeczywiście są wizualne, ale była tam ta jakaś taka konkurencja z dzwonieniem do ludzi, więc to jak najbardziej mogłoby nas rozbawić. A czy mnie akurat bawi? Chyba tak nie do końca. Nie widzę też jakichś bardzo rozentuzjazmowanych reakcji w mediach społecznościowych, ale też nie chcę na ten moment jeszcze wyrokować. No a jednym z tych uczestników tego programu, którego dzieło ostatnio graliśmy, jest Żabson. I on przyjdzie też do Masterchefa sprawdzić kreatywność uczestników w kultowym wyzwaniu Surf and Turf. Czyli to chyba chodziło o to łączenie mięsa z owocami morza, o czym już kiedyś mówiliśmy. Z kolei twórca internetowy, podróżnik, influencer Oj Wojtek zasiądzie przy stole jurorskim podczas widowiskowej konkurencji w stylu omakase. Nie wiem, co to znaczy. Ja tylko widzę ma kasę, ale wiem, to był prymitywny żart. W kuchni Masterchefa pojawią się uczestnicy programu z innych krajów. Będą to zwyciężczyni trzeciej czeskiej edycji oraz laureat piątej ukraińskiej wersji tego programu, a wśród gości specjalnych pojawi się także mistrzyni cukiernictwa Justyna Sekunda z autorską konkurencją z deserami w roli głównej. Z kolei szefowa Ewelina Panfiluk przygotuje zadanie sprawdzające, jak zawodnicy radzą sobie z podrobami. Wyjątkowy masterclass poprowadzi Monika Kasprzak, specjalizująca się w kuchni japońskiej i sushi. Aha. Tu byśmy poszli.
0: Tak
1: tu
0: jest.
1: Byśmy bardzo poszli. Dawno nie jadłam sushi. Wprowadzi ona widzów w świat precyzji, techniki i filozofii pracy z produktem. Półfinał programu w tym roku odbędzie się w Argentynie. Aby wygrać bilet do Ameryki Południowej, uczestnicy zmierzą się w konkurencji, którą oceni Martin Jimenez Castro, tak chyba się go czyta. Może z tym kucharzem się zetknęłam przy okazji innych programów, bo on chyba był w Top Chefie w Polsacie w pierwszej edycji, nawet chyba ją wygrał, ale też później gdzieś indziej się również przewijał. Argentyńczyk uda się ponadto z uczestnikami do Buenos Aires, gdzie stanie się ich przewodnikiem po tamtejszych smakach i aromatach. W Mendozie zawodnicy odwiedzą restaurację dwóch jednogwiazdkowych szefów kuchni i wezmą udział w ekskluzywnych warsztatach prowadzonych przez Augusto Garcia i jeszcze jednego kucharza, Sebastiana Weiganta. Podczas wielkiego finału w studiu pojawią się wszyscy dotychczasowi zwycięzcy Masterchefa, czyli tych poprzednich 14 edycji. Na zwycięzcę jubileuszowego sezonu czeka 250 tysięcy złotych, możliwość wydania własnej książki kucharskiej oraz statuetka Masterchefa dla najlepszego kucharza amatora w Polsce. Strasznie dużo się tam dzieje. To dobrze oczywiście, że tak to rozwijają, żeby to nie było nudne, no bo po kilkunastu sezonach przecież trzeba format udoskonalać, aby był dla widzów atrakcyjny. No i w związku z tym, aby widzowie mieli motywację, aby to oglądać, mimo tego, że to już któryś sezon z kolei, no to TVN przecież przez lata emitował inne wersje tego formatu, takie jak MasterChef Junior, czy później dla juniorów nieco starszych MasterChef Nastolatki. No i wyobraź sobie, że nie będzie tego już. TVN rezygnuje z tych MasterChefów dla młodszych, no chyba, że im kiedyś się odwiedzi, no ale teraz mówią, że rezygnują. W zamian za to pani Lidia Bergel powiedziała, że szykują inne formaty kulinarne i ma to być format Przemysława Klimy, czyli jednego z jurorów w MasterChefie, i to ma być wersja jakiegoś zagranicznego formatu. A ponadto swój nowy program ma dostać drugi juror, ten nowy juror, czyli Pascal Pochodnicki. I tutaj to już ma być coś takiego typowego autorskiego. No ale Pascal miał autorskie programy kulinarne, zanim to było modne,
0: przed wszystkimi
1: MasterChefami, Magdami Gessler, więc on to wszystko pokonał. Także to jest tyle, co wiemy o weekendach w TVN-ie. Dziś Azja Express, jutro MasterChef. Do TVN-u będziemy pewnie wracać, tak jak mówiłam, w październiku, bo część rzeczy wtedy ma powrócić na antenę, tak oni sobie to zaplanowali. Za chwilę wreszcie się to wydarzy, że będziemy już w telewizji polskiej. No a teraz odniesiemy się muzycznie do Azji Express. Był taki pomysł, żeby tutaj nawet muzycznie było azjatycko, ale też chcemy nawiązywać do uczestników tych programów. No i ten Błażej Król, o którym mówiłam, że tak bym się go może nie spodziewała w tym programie, a jednak będzie. No wiemy, przeczytaliśmy w opisie, że udział w tym programie może nie być łatwy, no bo tropikalne upały, błoto, pył, kurz, trzeba wulkany. Jakieś zadania wykonywać, wulkany, trzeba w ogóle, wiecie, wyprzedzać innych w tym wyścigu. No to może się zdarzyć tak, że panu Błażejowi i jego partnerowi programowemu, tak, tam było ciężko, że miał ochotę wysłać w przestrzeń taki sygnał, jaki wysłał również w tytule jednej ze swoich bardziej znanych piosenek. Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: Zahaczyliśmy o Polsat, o TVN, no to teraz przechodzimy do publicznego nadawcy.
1: Wreszcie trzeba, słuchajcie, była w czwartek chyba konferencja ramówkowa, więc oni to tam wszystko uporządkowali i dziś powiemy większość tego, co już wiemy, bo też będą rzeczy, które na przykład za tydzień będą startować. To już jest wiedza powszechna co do tych programów, no ale też, żeby tak opisać to bardziej szczegółowo, to zgodnie z naszą tradycją, po prostu robimy to w taki sposób, aby to było jak najbardziej aktualne i dlatego ułożyliśmy to jakoś tak mniej więcej po kolei, oczywiście zaczynając od telewizyjnej jedynki. No bo tak jak powiedziałam, są rzeczy, które wracają już w ten weekend. Nie wszystkie weekendowe pozycje programowe, ale niektóre tak. No i na przykład właśnie dziś do jedynki wraca komisarz Aleks. W 26 sezonie do zespołu dołączy nowy patolog Kamil Wichrowski, grany przez Krzysztofa Szczepaniaka, ma zastąpić Leona, który wyjeżdża do Anglii i wprowadzić do zespołu nową energię. Premiera, tak jak powiedziałam, 5 września dziś, a emisja w soboty o godzinie 20:25. Także jedna dobra wiadomość już jest. Dużo także będzie się działo w weekendy i napisałam, w niedzielę znaczy, i napisałam w notatkach takie zdanie, które nie jest gramatycznie najszlachetniejsze, bo brzmi: od 6 września wraca również zaraz wracam. Tak, wiem.
0: Ale wraca.
1: Wraca, to jest jasne, no ale to są notatki, więc bądźcie dla mnie łaskawi. To jest taka istotna zmiana co do tej produkcji, co do pasma i emisji, bo nie wiem, czy ty pamiętasz, jak my rok temu mówiliśmy o Zaraz Wracam, wtedy ten serial się premierowo pojawiał i oni to nadawali w ścisłym prime time'ie o 20:30 w dni powszednie. Potem to przerzucili na 18:30 czy jakoś tak, poklanie w każdym razie. Też w dni powszednie. A teraz ta produkcja będzie nadawana w soboty i niedzielę o godzinie 16 po 2 odcinki, przy czym start był nie dziś właśnie, nie w sobotę, tylko startują od niedzieli. Także w niedzielę 2 odcinki, a potem już jedziemy w rytmie sobota, niedziela. Czy to tak czy inaczej nie jest pewna degradacja? Oni chyba się spodziewali tutaj większego szału, bo próbowali jakoś tak to promować, że były kiedyś Wilkowyje, teraz jest Polskie Pole, a chyba ludzie tego tak nie chwycili. Łaknął jednak oryginalnych Wilkowyj, co się wydarzy, jak wiemy, a to Polskie Pole jakoś tak chyba trochę mniej, więc sobie po prostu w weekendy poleci. I wiemy, że w tym nowym sezonie mieszkańcy Polskiego Pola wybiorą nową burmistrz, Renatę Sikorę, graną przez Katarzynę Zielińską, co jest bardzo ciekawe, bo jak jeszcze wam później powiemy, Katarzyna Zielińska będzie się w związku z tym pojawiała w dwóch stacjach jednocześnie, co może być nieco dezorientujące. Wśród nowych wątków znajdą się plany rewitalizacji miasteczka, lokalne konflikty i skrywany związek nowej burmistrz. Także bardzo to są ciekawe wszystko rzeczy. Tak, mamy dwa odcinki, potem Teleekspres i wraca też jutro format Daje Słowo Maciej Orłoś, czyli te bardzo ciekawe, klimatyczne rozmowy. I do takiej pierwszej rozmowy Maciej Orłoś zaprosił na jutro Krzysztofa Cugowskiego. Także o 17:35 będzie można posłuchać, jak pan Maciej podrzuca Cugowskiemu jakieś słowo związane z jego działalnością, z jego życiem też prywatnym, z jego początkami, dzieciństwem, i to jest później rozwijane też z udziałem jakichś gości, którzy do studia są zaproszeni, czy którzy się wcześniej w materiałach wypowiedzieli. Co dalej? Dalej oczywiście mamy pasmo informacyjne, tam jaka to melodia, jeszcze pasmo informacyjne i wieczory w niedzielę w telewizyjnej jedynce, jak to zwykle serialami stoją, i mamy powrót serialu, o którym mówiliśmy dawno temu, bo jego pierwszy sezon pojawił się w 2024 roku, również jesienią. Także 2 lata trzeba było czekać na drugi sezon produkcji Gra z Cieniem. Niektórzy więc może myśleli, że nie doczeka się ona drugiej odsłony. No ale jak widać, oni postanowili nie robić tego na chybcika, tylko dopracować ten drugi sezon. A co się w nim wydarzy? No tutaj w opisie będą bezpośrednie nawiązania do pierwszego sezonu, także jeżeli ktoś nie oglądał, to sorry, nie będzie wiedział, o co chodzi. Ja też nie oglądałam, jakoś tak chyba wtedy nie miałam czasu, więc nie jestem z tym na bieżąco i raczej w to już nie wejdę. No chyba, że kiedyś będę miała czas nadrobić pierwszy sezon, to od razu i drugi sobie ogarnę. No ale wiemy, że po ucieczce z więzienia Helena, którą gra Natalia Rybicka, przybywa do Łodzi. Jej głównym celem jest odzyskanie syna Pawełka, który trafił do domu dziecka. Razem ze Staszką w tej roli Kinga Price podejmuje próbę odebrania chłopca, jednocześnie uciekając przed pościgiem Witolda Koska, gra go Marcin Hycnar. Powrót do Łodzi wiąże się też z konfrontacją z przeszłością i spotkaniem z Tomaszem Poradą. To jest ten właśnie tytułowy cień, gra go Grzegorz Małecki. Tomasz otrzymuje tymczasem nową misję z Londynu. Ma ustalić, co kryje tajemniczy transport z łódzkich fabryk do Moskwy. Sytuacja komplikuje się, gdy do Warszawy przybywa Wiktor Leder w tej roli Grzegorz Damiński, bezwzględny oficer GRU, wysłany, by rozprawić się z cieniem i jego siatką. Tomasz i Nina Nielsen, o Tomasz już mówiłam, a Ninę gra Karolina Gruszka, znajdą się pod ścisłą obserwacją, a jeden fałszywy krok może kosztować ich życie. Ten serial, tak jak powiedziałam, jest przygotowany na niedzielne wieczory. Będzie go można śledzić co tydzień o godzinie 20:25. No, ale gra z cieniem się kiedyś skończy. I są pewne hipotezy, co ją zastąpi. Pewności na ten moment nie ma, ale mówiło się tak jakiś czas temu, że do niedzielnego pasma, jak to było przed laty, trafi to nowe rancho z pod tytułem Zemsta Wiedźm. Ale to mówię, nie jest jeszcze komunikowane tak oficjalnie na ten moment, ale można się spodziewać, że jak się skończy gra z cieniem, to oni właśnie rancho w tym miejscu w ramówce umieszczą, bo też się gdzieś właśnie mówiło o grudniu. Także jak będziemy już wiedzieli coś bardziej konkretnego, oczywiście będziemy o tym mówić, chociaż nie będziemy też jakoś tutaj silnie nostalgizować, bo no, ja przynajmniej nie mam takich w swojej głowie wspomnień z ranczem, jak ma większość Polaków. Być może powinnam się wypisać z narodu. No,
0: jakoś
1: trudno
0: też
1: stwierdzić. Ale i tak wam oczywiście opowiemy. Natomiast wiemy, co po grze z cieniem, dopóki ona jeszcze jest. Tradycyjnie Marta Manowska wybierze się na polską wieś. Do tych, którzy szukać będą żony, głosi tytuł, szukać będą również męża. Premiera już jutro o godzinie 21:25 kolejnej edycji programu Rolnik szuka żony, w której jest taka zmiana, że tym razem widzowie już w pierwszym odcinku poznają osoby, które napisały listy do uczestników, a sam moment otrzymania korespondencji zostanie pokazany w retrospekcji. No bo wcześniej mieliśmy tak, że były po prostu czytane te listy, nie widzieliśmy tych osób. Ewentualnie jak Marta Manowska tam widziała jakiś potencjał, to organizowała połączenie telefoniczne. A tutaj jak widać już w pierwszym odcinku będzie jakieś spotkanie i retrospekcja, jak był czytany list z tą osobą, która już przyjechała. Mieliśmy odcinek zerowy na Wielkanoc, gdzie nam pokazano potencjalnych kandydatów, do których można było wysyłać listy. Jak to zawsze jest, nie wszyscy trafiają potem do samego programu, no bo mamy tę grupę, do której listów trafiło najwięcej, przynajmniej tak to jest zawsze przedstawiane. I miłości będą szukać Mariusz, Karol, Justyna, Łukasz i Wiktor. I mam wrażenie, że ekipa Rolnika, która pewnie w jakiejś części jest zbieżna z ekipą innego programu z Martą Manowską, czyli Sanatorium Miłości, zainspirowała się tym, co właśnie przy okazji ostatniej emisji Sanatorium na antenie się

0: znalazły miłość oraz bohaterów, którzy zdobyli sympatię widzów, zaglądając do ich codziennego życia na wsi. Wspomnienia z programu mają przeplatać się z ich obecną rzeczywistością, rodziną i nowymi relacjami. A pary odwiedzać będzie, myślicie, że to takie proste, że Marta Łanowska? Nie, kochani. Tym razem Grzegorz Dobek z Pytania na śniadanie taką właśnie otrzymał rolę. A zatem na tej właśnie zasadzie rozkręcać się będzie niedziela w telewizyjnej jedynce, a co będzie miało miejsce w dni powszednie? Jakie zmiany, co powraca? No na przykład mamy program Reporterzy, który wróci we wrześniu w telewizyjnej jedynce do wcześniejszego pasma, no bo on, ten program, który zadebiutował jeszcze w marcu 2024 roku, wtedy był emitowany wieczorem, do maja roku 2026 można było oglądać od poniedziałku do czwartku o 15.15, a w letniej ramówce od czerwca Reporterzy byli nadawani w dni powszednie o 18.05. No ale come on, nie ma tam miejsca na żadnych reporterów, bo tam wiadomo, co jest, serial tam jest. Chociaż no, był taki moment, że oni kiedyś to emitowali w ogóle po Klanie, no ale też postanowili tego tak nie robić i Jedynka nie utrzyma właśnie emisji tego takim późnym popołudniem. Od poniedziałku 7 września program wróci na tę wcześniejszą godzinę, czyli będzie nadawany o 15.10. Jeszcze warto dodać, że dotychczas w TVP Info w niedzielę o 14.30 był nadawany taki program jak Reporterzy Ekstra, natomiast prez zwrócił uwagę, że go nie ma w ramówce na pierwsze dwie niedziele września. I potwierdzam, sprawdziłam, to się nie zmieniło, nie ma go tam, więc być może z tego zrezygnowali tak, po cichu. Tak jak powiedziałam, wraca też Jaka to Melodia. Premierowe odcinki ruszą 5 września i będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 17.25, a w soboty i niedzielę o 18.40. No a po Jaka to Melodia, to co tygryski lubią najbardziej, najciekawszy serial w Polsce, ma bardzo dużo ciekawych wątków, które lubimy śledzić, chociaż Michał troszeczkę już jest
1: na bardzo z
0: wiernością, tak. Bardzo dużo traci i dlatego, żeby trochę nadrobić to wszystko, to on wam opowie, co nowego w Klanie będzie.
1: A to już 30 sezon Klanu, tak swoją drogą, to już tyle lat. W powakacyjnych odcinkach Klanu Jasiek wróci z wypadu do Hiszpanii, gdzie spędził czas z rodzicami oraz Roxy. Choć wyjazd okaże się udany, nie przyniesie przełomu, na który od dawna liczy Rafalska, czyli Beata, czyli mama.
0: Która jest tak po prostu Jaśka. Męczącą osobą, że to jest niemożliwe, że z takiej postaci jak jeszcze to grała Naruszewicz, oni zrobili taką właśnie.
1: No właśnie. Otóż Beata niemal siłą spróbuje wepchnąć syna w ramiona dziewczyny, no czyli domyślam się, że Roxy właśnie,
0: tak.
1: Nie zważając na to, że oboje nadal będą zmagać się z uczuciowym bagażem. Roxy wciąż nie zapomina o Norbercie, mimo że jej były ukochany ułożył już sobie życie u boku żony Sandry, ona nadal będzie miała do niego słabość i być może zacznie po cichu czekać na jego powrót. Jasiek także nie uwolni się od przeszłości. W jego życiu ponownie pojawi się była narzeczona Jagoda, która przed laty go porzuciła i wyjechała do Australii. Jej powrót sprawi, że i tak już skomplikowany miłosny układ stanie się jeszcze bardziej zagmatwany. Choć życie osobiste Jaśka nadal będzie przypominało pole minowe, to zawodowo bohater nabierze wiatru w żagle. Jako farmaceuta i przyszły spadkobierca rodzinnej tradycji, postanowi rozwinąć działalność apteki pod Modrzewiem. Teraz Jasiek zacznie przygotowywać się do przejęcia rodzinnej schedy i zdecyduje, że apteka musi wkroczyć w nową epokę. Po wakacjach młody Rafalski ostro weźmie się do pracy nad uruchomieniem jej internetowej części. Nowemu przedsięwzięciu poświęci tyle czasu i energii, że nazwie je swoim dzieckiem. Beata natychmiast wykorzysta dwuznaczność tego określenia i z ironią stwierdzi, że wreszcie zostanie babcią.
0: Straszne to jest.
1: Czy na wirtualnym potomku Jaśka się skończy? Czy powrót Jagody przyniesie znacznie bardziej zaskakujące konsekwencje? Czyżby Jasiek postanowił iść w ślady swojego wuja Michała?
0: Gena nie wydołubiesz.
1: Tak.

0: Zobaczymy. No i tu jeszcze taki jeden wątek, mianowicie wątek Bożeny.
1: Otóż... Jezu, no czy ona wybaczy, czy nie?
0: No właśnie, czy wybaczy, czy nie, bo to się tam podziało ponoć w poprzednim sezonie. No ale krótko o Bożenie i Miłoszu, bo Bożena przyzna Kamili, że nie kocha Miłosza, ale boi się odejść ze względu na dzieci. Jest to konsekwencja...
1: Więc mogłeś mi dać zdanie do dokończenia, ze względu na... Po prostu mogłam sama ocenić, jaki tutaj będzie argument.
0: No tak. Tam
1: było być pewnym, że będzie taki.
0: I to wszystko jest konsekwencją tego, że w poprzednim sezonie dowiedziała się, że Miłosz ma dziecko z inną kobietą. No i tyle wiemy, co tu się będzie
1: Nie chcemy działo. Już wiedzieć więcej, bo tam są inne straszne wątki, typu doktor Kowalski i ta jego ukochana, która jest jakaś odklejona i ona teraz coś sobie wymyśli, chyba, że pójdzie do pracy. Bo przecież ona tam potrzebuje tam pieniędzy czy coś, ale taka jest, tak trochę nie ma świadomości, ile w ogóle się zarabia i takie rzeczy, bo te pieniądze doktora Gustawa to ona taką lekką ręką wydaje bardzo. Naprawdę nie wiem, po co nam są ci wszyscy ludzie. Nie chcemy was widzieć, nie jesteście nam potrzebni w tym serialu. Także dziękujemy, że powiedziałeś tylko tyle i nas nie męczysz innymi super osobami. A oprócz tego, co będzie się działo jeszcze w telewizyjnej jedynce? Czy same powroty, czy nic nowego? No nie, słuchajcie, będzie nowość. Będzie nowość serialowa, z którą oni znowu, tak jak zaraz wracam rok temu, próbują działać na tej zasadzie, że umieszczają to w prime time wieczorem o godzinie 20:30, żeby to się wam tak samo nie skończyło, jak to miało miejsce w przypadku Polskiego Pola, które trzeba było zdegradować na weekendy, gdzieś tam na godzinę 16. A produkcja taka światowa, międzynarodowa, co mówi już sam tytuł, Felicita. No, tak zgadliście, jaka będzie piosenka. To nie jest trudna zagadka. Będzie to zupa Romana. Nie, wiadomo, co to będzie. Co się takiego będzie działo w serialu Felicita? Występuje tutaj Zośka, w tej roli Laura Breszka, wraz z 17-letnią córką Oliwią, grają Klementyna Karnkowska, wyruszy do włoskiej Apulii, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą, trudną przeszłością, kulturowymi barierami i własnymi uprzedzeniami. Mama i córka trafiają do świata, w którym wszystko ma swój rytm, a zaufanie zdobywa się powoli. W rolach głównych, poza tymi aktorkami, które wymieniłam, wystąpi też Dawid Ogrodnik i będą włoscy aktorzy, a jakże, na przykład Oriana Celentano i Alessandro Parello, a także polska aktorka włoskiego pochodzenia Monika Mariotti. Jak informuje Telewizja Polska, gdybyście jeszcze chcieli więcej wiedzieć, jakiego tu się spodziewać klimatu, Felicita to opowieść o kobietach, które kochają, buntują się, upadają i podnoszą, by znów uwierzyć w siebie. A emocje w serialu są jak włoski temperament. I teraz, Michale, zagadka dla ciebie. Jaki jest włoski temperament?
0: Ognisty.
1: Trzy przymiotniki. Nie ma tutaj takiego.
0: Nie ma?
1: Gwałtowne, czułe i absolutnie prawdziwe.
0: Aha.
1: Scenariusz powstał w oparciu o literacki pierwowzór, a w zasadzie nie jeden, co jest w ogóle trochę nietypowe, bo pierwszą taką książką jest Felicita właśnie. Napisała to pani Kalicińska, która jest producentką kreatywną serialu, a pani Kalicińska, o ile się nie mylę, no to Dom nad rozlewiskiem, więc to już trochę nam może powiedzieć o klimacie, co by sugerowało, że to nie jest dla mnie. Tę książkę napisała z Radosławem Figurą, a jest jeszcze druga książka, Primo Amore, Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego. Bardzo to jest wszystko dziwne. W ogóle trzech autorów do jakiejś jednej książki tam o Włoszech, miłość coś tam. Na podstawie dwóch książek napisali cały serial i to ma wszystko się składać w całość. Trochę jeszcze nie do końca rozumiem. Ale może zrozumiem, jak obejrzę któryś z tych odcinków, których jest 26 i emisja się będzie odbywać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30. To jest pasmo, które było wcześniej znane z teleturnieju Omnibus Szybcy i Mądrzy, o którym będziemy jeszcze mówić. Tam Teatr Telewizji się zaczynał w poniedziałki, o którym powiem za moment. Także pewnie zobaczę, o co w tym chodzi, ale nie wiem, czy takie właśnie klimaty przykują moją uwagę, bo jakoś właśnie to skojarzenie z domem nad rozlewiskiem mi się tutaj nasunęło za pośrednictwem nazwiska autorki, więc to nie jest akurat to, co preferuję, ale może z drugiej strony dla relaksu, dla odmóżdżenia, to taka wieczorna podróż do Włoch. Wiecie, u nas będzie szara jesień, będziemy tęsknić za wakacjami, a tutaj będzie sobie można pojechać do Włoch na pół godziny. No, może dla kogoś to jest okej. A propos teatru telewizji, to on wróci też. Sezon otworzy Król Maciuś I. Oni bardzo intensywnie reklamują tę sztukę, ponieważ wezmą w niej udział takie osoby jak na przykład Marek Kondra, Danuta Stenka, Jan Frycz jeszcze zdążył wziąć udział w nagraniu tego teatru, Karolina Gruszka i Tomasz Kot. I premiera będzie miała miejsce 7 września, najbliższy poniedziałek o 20.55, czyli sobie oglądacie Felicitę, a później Króla Maciusia. A tak w ogóle w prezentacji jesiennej ramówki Telewizji Polskiej zapowiedziano 12 premier teatru telewizji, ale wirtualne media tutaj punktują, że w późniejszym komunikacie nadawca mówi aż o 14 premierach przygotowanych na drugą połowę 2026 roku, więc ilekolwiek by ich nie było, to i tak jest to sporo w kontekście chyba lat poprzednich i tego, że to się wszystko ma wydarzyć w ciągu najbliższych 4 miesięcy. Tyle jeżeli chodzi o teatr telewizji, ale zostajemy przy tym paśmie wieczornym, no bo od poniedziałku do środy mamy serial Felicita, a w czwartek zamiast do Apulii jedziemy do Sandomierza, do ojca Mateusza. I słuchaj, ty myślisz, że w Klanie się dzieje wszystko?
0: No.
1: To patrz to.
0: No oczywiście
1: kolejne kryminalne zagadki z Sandomierza, między innymi historia zakonnicy z wątkiem egzorcyzmów i hipnoterapii oraz sprawę kradzieży cenionej ikony, o którą zostanie oskarżony ojciec księdza Jacka. No widzisz, w Klaniu nie ma zakonnic.
0: No
1: znaczy
0: nie
1: była
0: ma.
1: Kiedyś, Dorota ją uśmiercili. Tak. Ale nie było w tym wątku egzorcyzmów, więc jednak na tym polu wygrywa ojciec Mateusz Sandomierza. Premierowy odcinek zostanie pokazany 10 września, a serial będzie emitowany w czwartki o godzinie 20.30. Potem Elżbieta Jaworowicz będzie rozwiązywać sprawy, w których tylko już reporter może pomóc. Ale później sobie wyobraź, że mamy jeszcze jeden serial. Co już jest trochę ciekawe, aha, czemu dają następny serial tak późno, nie? Nie rozumiemy tego jeszcze. Ale jak ci powiem, że telewizyjna jedynka w jesiennej ramówce umieści serial Czas niedokonany na podstawie powieści Bronisława Wildsteina, to zaczynamy coś rozumieć powoli, nie? Ogólnie to prace nad tym serialem rozpoczęły się jeszcze za prezesury Mateusza Matyszkowicza, który kierował Telewizją Polską do grudnia 2023 roku, więc strasznie to było dawno.
0: No to długo ten serial powstawał. Ciekawe, czemu aż tak długo?
1: No dziwne to jest, nie? To jest w ogóle saga pokazująca historię żydowskiej rodziny od schyłku carskiej Rosji przez II Rzeczpospolitą, ogrom zbrodni Holokaustu i później czasy powojenne. Także samo w sobie to brzmi ciekawie. W tej sprawie się wypowiadał jeszcze Matyszkowicz w sierpniu 2023 roku. Czy wy wiecie, kiedy to był sierpień 2023? Co wy wtedy robiliście? On wtedy mówił, nasz serial skupi się na drugiej połowie XX wieku. Akcja czasu niedokonanego rozgrywa się w kilku planach czasowych, a dotyczy losów rodziny Broków. Najmłodszy z nich, Adam, gra go Piotr Trojan, jest zdolnym finansistą i menadżerem. Pracuje dla amerykańskiego funduszu inwestycyjnego prowadzącego interesy w Europie Środkowej i Wschodniej. Jego ojciec, Benedykt, w tej roli nasza gwiazda eurowizyjna Stjepan Wujkowicz, Roman Frankl, niegdyś wzięty dziennikarz, teraz chce wykorzystać koneksję syna. Widzicie, często jest odwrotnie, że tutaj dzieci na rodzicach się wożą, on chce koneksję syna wykorzystać, aby zrobić interes życia. Jest jeszcze matka w tej rodzinie, Zuzanna, grają Agnieszka Mandat, ale też Weronika Książkiewicz, więc rozumiem, że Weronika to będzie ta młodsza Zuzanna, a pani Agnieszka Mandat będzie tą starszą. W przeszłości działaczka opozycji, bezkompromisowa w poglądach, po latach płaci za to wysoką cenę, mimo to próbuje pomóc Adamowi w najważniejszych życiowych decyzjach. Ten serial będzie miał 8 odcinków i jak w czerwcu 2024 roku informował Press, zdjęcia do serialu zostały zakończone. Także to jednak nie tak, że oni to robili trzy lata, tylko...
0: To się trochę przeleżało.
1: Tylko trochę, tak. Wiecie, no, były takie czasy, że niektórzy mówili o pewnych filmach, że to są pułkowniki, tak, że leżą na półce. Tak. Może by się niektórzy na mnie obrazili za taką analogię, ale o losy produkcji pytano spółkę w czerwcu 2025 roku i oni wtedy powiedzieli, serial na razie nie jest zaplanowany do emisji. Więc w ogóle po co się pytacie? Wiosną 2026 roku nie wytrzymała członkini Krajowej Rady Marzena Paczuska i w piśmie do dyrektora Agencji Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej żądała podania powodów blokowania emisji serialu Czas Niedokonany, jakby sama się nie mogła domyślić.
0: To oni stwierdzili, że dobra, to już puścimy.
1: Tak. Jeszcze no, przez serwis tutaj pamiętał cały czas o sprawie i o emisję serialu ponownie zapytał TVP też właśnie w czerwcu, ale wtedy nie otrzymał odpowiedzi z biura prasowego spółki, także oni jeszcze wtedy nie chcieli się przyznać, że to będą pokazywać. No ale ostatecznie będą w jesiennej ramówce TVP1 emitować tę 8-odcinkową produkcję i będą to robić od 10 września w czwartki o godzinie 22.30, czyli po sprawie dla reportera. I jeszcze znalazłam taką informację, że ta produkcja też oczywiście została zaplanowana do udostępniania w TVP VOD i że kolejne odcinki będą się pojawiały w każdy wtorek, co może być takie zaskakujące, czyli to nie na takiej zasadzie, że w czwartek mamy emisję telewizyjną, a równolegle umieszczamy to też w TVP VOD i też press tutaj podaje to jako czas przeszły, że oni już to jakby zaczęli udostępniać w TVP VOD. My tego nie weryfikowaliśmy, z naszej miłości do tego serwisu po prostu tam nie wchodzimy. Więc może tam już jest kilka odcinków, a może tam jest całość. Kto by po prostu miał na to siłę, żeby to tam oglądać? Będzie o 22.30 w czwartki. No bo wiecie, tak tam żarty żartami, Bronisław Wildstein Wildsteinem, ale sama fabuła, samo to,
0: jest
1: że to saga, to brzmi ciekawie.
0: Oczywiście,
1: to może
0: że
1: nie
0: tak.
1: być wcale złe, jakieś takie w ogóle odstręczające. A książka Wildsteina to gdzieś jeszcze natknęłam na informację, że chyba z 2011 roku, także też już taka pozycja nie nowa, może ktoś to w ogóle czytał i mógłby porównać do serialu. Jeszcze uzupełniając wątek telewizji polskiej, konkretnie telewizyjnej jedynki, to jeszcze będzie jedna nowość, no ale taka wiecie, już nie z tych flagowych, bo to będzie taki program o charakterze edukacyjnym, Minuta dla Twojego Bezpieczeństwa. To będą krótkie odcinki oparte na przygotowanym przez MSWiA poradniku bezpieczeństwa. Mają wyjaśniać między innymi zasady reagowania podczas pożaru, powodzi, czy skażenia chemicznego. Jakby nam się coś takiego wydarzyło, wiecie, mówimy, nie, na pewno się nigdy nie wydarzy, nie ma takiej opcji. Ale nigdy nie wiadomo, co będzie, słuchajcie. Cykl już wystartował 5 września. Premierowe emisje będą miały miejsce w soboty o 14.15 i w niedzielę o 18.25, ale oni już wiedzą, że mają bardzo dużo materiału i dlatego w listopadzie planują drugi sezon produkcji. Także jeżeli no, przyznacie się, że nie przeczytaliście poradnika bezpieczeństwa, no to taka forma w pigułce właśnie zostanie zaprezentowana przez Telewizję Polską. No to chyba dużo wam powiedzieliśmy o telewizyjnej jedynce. Mimo tego, że nowości tam nie ma wcale aż tak wiele, a jedną to trochę przed nami ukrywają, bo to Wildstein. Dlatego nie będzie piosenki o czasie niedokonanym i jeszcze tak przeniesiemy się do wakacyjnego klimatu. Za chwilę oczywiście będziemy w telewizyjnej dwójce po przerwie, gdzie również będzie światowo, no ale teraz oczywiście będzie po włosku, jak to nam mówi tytuł tej produkcji, czyli Felicita. Radio, music and memories. DHT.

0: No i słuchajcie, tak się zastanawialiśmy, czy jutro będzie ta audycja, czy nie będzie tej audycji, ale poza anteną podjęliśmy decyzję, będzie.
1: Tak, słuchajcie, może wy byście chcieli tu być z nami 4 godziny, część z was, ale pewnie byłaby też taka część, która by powiedziała za dużo, za długo, lepiej podzielić na części. I my chyba też jesteśmy w tym teamie dzielenia na części, aby ten program zachował jakość, swój wysoki poziom, abyśmy my byli u szczycie swoich możliwości intelektualnych. Wiecie, no ten szczyt może być w różnym miejscu, ale jednak każdy ma jakiś swój szczyt.
0: Szczególnie, że jutro jest niedziela, więc na spokojnie możemy się tu z wami spotkać.
1: Tak, więc aby to wszystko było możliwe, to podzielimy to wszystko sobie na dwie części. My to wiedzieliśmy, że to tak się wydarzy, ale wiecie, myśleliśmy, że może nam się uda szybko powiedzieć. Aha, otóż nie, nigdy. Dlatego zakończymy tę audycję na wejściu długim, spokojnie, jeszcze chwilę tu będziemy, a powiemy sobie o tym, co nowego i co wracającego w telewizyjnej dwójce. A propos wracającego, no to na przykład już dziś wróciła Familiada. No i fajnie, nie? Familiada będzie. Koło Fortuny też będzie w tych porach swoich stałych. A propos też teleturniejów, no to to się w zasadzie już wydarzyło chwilę temu, ten powrót, o którym teraz będziemy mówić, z uwagi na to, że dziś godzinę później się pojawiliśmy, no to mamy tutaj małe opóźnienie, ale mamy nadzieję, że nam to wybaczycie. Już wspominałam dziś nazwę tego programu, Omnibus Szybcy i Mądrzy. Ten teleturniej wraca z drugim sezonem, i niektórzy mogli myśleć, zaraz. Ale przecież to było w telewizyjnej jedynce. To czemu Milena o tym mówi teraz? Bo ten program zmienił antenę i teraz będzie właśnie w dwójce. I nowe odcinki będą nadawane w soboty i niedzielę o godzinie 18:15. Także ten pierwszy nowy odcinek już trwa, no bo właśnie oni 5 września z tym zaczęli. Co jeszcze się zmieniło oprócz anteny i godziny? Prowadzącym Krzysztof Czeczot będzie jak był, ale mamy nowych jurorów, bo wyczytałam, że mają być w tych rolach takie dwa duety. Profesor Tomasz Sobierajski i Anna Iwanek. Anna Iwanek to wokalistka, nie jakaś naukowczyni, ale wiecie, w tym programie chodzi o rozrywkę. Poprzedni jurorzy, których też zaraz wspomnę, nie byli również specjalistami w żadnej z naukowych dziedzin, więc w ogóle o co chodzi. A Anna Iwanek była uczestniczką tego programu, więc teraz tutaj będzie w nowej roli. A drugi duet, i on chyba dziś właśnie miał zasiadać w tych jurorskich fotelach, to Agata Wątróbska, aktorka, i Łukasz Bożycki, który sam, z tego co się dziś natknęłam, w pierwszym sezonie właśnie jako uczestnik tam występował. No a w pierwszej edycji jurorami byli na przykład Roma Gąsierowska i Sebastian Stankiewicz, więc też aktorzy, tu nie chodzi może o ocenianie wiedzy tak w pełni. Ja obejrzałam chyba niepełny odcinek tego programu i on mnie nie przekonał. Fajnie, że jest coś opartego na wiedzy, ale jednak mimo wszystko akurat taka otoczka, ten rodzaj rozrywki to nie jest to, co do mnie trafiło. Ten program zadebiutował, przypomnijmy, właśnie w jedynce na początku marca i najpierw oni to nadawali tak właśnie w prime time'ie o 20:30, od kwietnia z kolei jeszcze doszły dodatkowe odcinki w sobotę o 17:35, a później oni chyba zrobili jakiś taki eksperyment z telewizyjną dwójką, bo w dwójce nadawano powtórki w czasie wakacji, tam o godzinie 20 w dni powszednie, bo już skończyły się wszystkie barwy szczęścia, nie mieli co, to dawali tego Omnibusa i być może stwierdzili, że właśnie dwójka to jest stacja, gdzie on się sprawdzi lepiej. Także soboty, niedzielę, 18:15, można sprawdzić, czy jesteście szybcy i czy jesteście również mądrzy i czy jesteście Omnibusami. Z kolei jutro możecie zasiąść przed telewizorami, jeżeli wypatrujecie szansę na sukces swojej, może na przykład jakiejś przyszłej, jakbyście się chcieli tam zgłosić i wystąpić w Opolu, bo znowu występ na opolskiej scenie będzie gwarantowało zwycięstwo w tym programie, w jego jesiennym sezonie. I wiemy już, że w jutrzejszym odcinku uczestnicy będą mierzyć się z piosenkami Reniusis. Natomiast w kolejnych odcinkach możemy spodziewać się na przykład repertuaru Kuby Badacha, Maryli Rodowicz czy Meli Koteluk. No i później byśmy oczekiwali od Telewizji Polskiej kontynuacji tego muzycznego pasma, tak jak to było ostatnio, czyli programu Tak to leciało. Nie stanie się to. Ale to nie znaczy, że Tak to leciało znika, tylko przesuwa się na późniejszą porę, bo musi ustąpić, no chyba nie możemy powiedzieć, że nowości, powrotowi, ale jakiemu powrotowi? Europo, witaj nam, z nami siądź, zdejmij płaszcz. Europa da się lubić, wraca. właśnie to potrzebowaliście usłyszeć w 2026 roku. Jakby mało było tych powrotów sentymentalnych, to jeszcze wraca Europa da się lubić pod szyldem nowe pokolenie. Ale zanim sobie omówimy ten nowy wariant tego programu, no to właśnie takie małe nostalgiczne odniesienie, kiedy zarzucę takie hasło Europa da się lubić, ta pierwsza odsłona i twoje wspomnienia z tym. Było oglądane, czy było lubiane, w ogóle jaki jest twój stosunek?
0: Wiesz co, nie oglądałem tego akurat, muszę powiedzieć szczerze. Parę razy gdzieś tam się na to natknąłem, ale to nie był jakiś taki program, który jakoś przykuwałby moją uwagę. Wiem, że był, wiem, że dużo osób miało do niego sentyment, no i zresztą pewnie gdyby nie miało, to nie wróciłby teraz, ale ja akurat nie.
1: U mnie w domu rodzinnym tak bezpośrednio to też tego nie było. Babcia oglądała to chyba bardziej, więc ja trochę za jej sprawą. Nie mówię, że każdy odcinek, ale bywało. No nie mów też z drugiej strony, że nie kojarzysz takich osobowości telewizyjnych jak Kevin Easton.
0: Oczywiście,
1: Stephen Miller, Conrado Moreno, Paulo Kocca, Elizabeth Duda, ten Teo z Grecji, co nie umiem go dobrze wymówić. I wtedy nawet to lubiłam. Lubiłam język niemiecki, więc lubiłam Stephena Millera, ale teraz odpaliłam sobie to, co jest dostępne, jeżeli chodzi o program, a nie zachowało się jakoś super dużo tego na YouTubie, bo mamy chyba pełne dwa odcinki, z czego jeden wrzucony dwa razy i trochę tego obejrzałam i oczywiście jak najbardziej bardzo szanuję ideę, która wtedy u progu wstępowania Polski do Unii była bardzo istotna. I to jest w ogóle super, że ktoś na to wpadł, że poznajdował tych ludzi, którzy z jakiegoś powodu do Polski przyjechali, że oni opowiadali o swoich krajach, bardzo fajna rzecz. Ale troszeczkę mnie tam cringe pozalewał, jak to oglądałam. No bo na przykład jest taki odcinek na YouTubie, który wrzucił chyba jakiś fan Eleni, bo to jest opisane jako odcinek z udziałem Eleni, bo tam przecież zawsze był jakiś gość specjalny. I w rzeczonym odcinku tematem jest kocioł bałkański. Bo to było tak, że na początku faktycznie program się koncentrował wokół osób z krajów unijnych lub krajów kandydujących razem z nami, tych, które dołączyły, przecież to było 10 państw 1 maja 2004 roku, ale potem oni to poszerzyli i na przykład Rosjanin też w programie mógł wystąpić. No i tematem był kocioł bałkański, czyli zaprosili tam Serba, Bułgara, Greka, ale też dla równowagi tam Rosjanina, Anglika, który napisał właśnie akurat książkę o Bałkanach. No i ci bałkańscy goście weszli do studia i to zostało pokazane na takiej zasadzie, że oni wchodzą i już się kłócą. Jeden do drugiego już coś krzyczy, że widzicie, jaki to straszny ten kocioł bałkański. Eleni, że ty się nie boisz być teraz w tym kotle bałkańskim. I okej, rozumiem, że to taka walka ze stereotypami, ale trochę może też przez podtrzymanie tych stereotypów, wiadomo, że to musiała być reżyseria, bo to było na zasadzie, słuchajcie, wchodzicie na scenę i drzecie się do siebie, krzyczycie, bo się kłócicie. I mnie takie reżyserowane elementy tutaj nie przekonywały. Nie mówię, że one były zawsze, bo tak jak mówię, nie mam dostępu do większej liczby odcinków, a kiedy byłam dzieckiem, to nie umiałam tego jeszcze ocenić, ale były tam chyba takie momenty, co nie zmienia faktu, że idea oczywiście słuszna. Ale teraz to będzie miało inny kształt. Oglądać będzie można o 16:10 w telewizyjnej dwójce w niedzielę, żeby nam ta informacja nie umknęła, bo wszystko powiemy, tylko nie porę.
0: Zwykle to jakoś emisji. Było chyba wieczorową porą, prawda?
1: Raczej tak. Mogło też latać po ramówce po dniach, ale też bardziej mi się kojarzy z
0: tak coś
1: wieczorem.
0: Po 20:00?
1: Tak, prawdopodobnie tak. No i pierwsza rzecz. Prowadząca. Oczekujecie powrotu pani Moniki? No niestety nie, tylko pani burmistrz z gminy Polskie Pole, Renata, tak, Sikora, dobrze zapamiętałam, jednocześnie będzie w telewizyjnej jedynce w tym Polskim Polu i będzie miała romans, tak, to pamiętamy, i będzie jeszcze prowadzić program Europa da się lubić nowe pokolenie, czyli aktorka Katarzyna Zielińska. No i jeżeli chodzi o samą formułę, to też nam się to zmienia, bo wtedy to właśnie były jakieś takie rozmowy, na przykład jest na YouTubie odcinek Wielkie Żarcie, no i po prostu są rozmowy, tak, o kuchni różnych krajów, ale też co im się w polskiej kuchni podoba. A tutaj w każdym odcinku pojawi się sześcioro pochodzących z różnych krajów uczestników, którzy na co dzień mieszkają w Polsce, no to jakby jasne, i rywalizując w kolejnych rundach programu będą sprawdzać swoją wiedzę i refleks, a dwie osoby z najlepszym wynikiem zmierzą się w finale, Każdy odcinek będzie miał własny motyw przewodni, to się nie zmieniło, a jego uzupełnieniem będą reporterskie materiały realizowane w różnych krajach Unii Europejskiej, muzyka na żywo oraz spotkanie z gościem specjalnym. To też się, jak widać, nie zmieniło. Czyli podstawowa zmiana jest taka, że mamy to w takiej formie teleturniejowej, a nie pogadankowej. Pytanie, czego będą dotyczyć te zadania, no bo skoro będzie motyw przewodni i tam z różnych krajów Unii Europejskiej będą jakieś materiały, no to tych poszczególnych krajów, na przykład Włoch będzie musiał o Niemczech coś odpowiadać, no nie wiem, a może też oni będą musieli jakoś o Polsce na przykład, też ich wiedzę o Polsce można sprawdzić, albo jedno i drugie jednocześnie, to też się nie wyklucza, tak jak w tym odcinku o kuchni i o polskiej kuchni oni wszyscy gadali i mogli też o swojej rodzimej. No i a propos tych materiałów reporterskich, to za nie będą odpowiedzialni Marta Surnik i Grzegorz Dobek z Pytania na Śniadanie. Jako reporterzy odwiedzą różne zakątki Europy, a ich materiały właśnie trafią jako element rywalizacji studyjnej. Czyli być może taki materiał posłuży jakoś do wprowadzenia przed pytania. Nie, że on będzie przerywnikiem, tylko jakoś nawiąże do samej rywalizacji. A może nie, tylko ja tutaj wprowadzam jakąś nadinterpretację. Ogólnie to ten bazowy format Europa da się lubić był nadawany od 2003 do 2008 roku. To było oparte na francuskim formacie. No, rzeczona dawna prowadząca, czyli Monika Richardson, teraz robi co innego, bo prowadzi podcast w Fakcie pod tytułem Przełomy. Możecie to znaleźć na YouTubie. Może wam nawet wyskakiwało, bo na przykład gadała z Michałem Wiśniewskim. Taki, wiecie, jego pierwszy długi wywiad po rozstaniu się z Polą, po związaniu się z Mandaryną. Z Agatą Steczkowską rozmawiała, najstarszą z klanu Steczkowskich. Więc to są takie rzeczywiście długie rozmowy ze znanymi osobami, dosyć pogłębione, no ale to już jest coś innego niż tradycyjna telewizja. Ale nie wiem, czy w ogóle pamiętacie, bo mogliście wyprzeć to z pamięci, że w 2019 roku pokazano serię Europa da się lubić 15 lat później. A jeszcze później można było w 2020 roku oglądać program Ameryka da się lubić i prowadziła to i Dunia Nowakowska. No i on miał też właśnie formułę zbliżoną, także nie było jeszcze jakiejś takiej wersji, która miałaby formułę teleturniejową, jak oni chcą to teraz zrobić. No ciekawa jestem, jak to wypadnie. Pewnie sprawdzę. Jutro to nie, bo prowadzimy wtedy program. Ale zobaczymy, czy nowa Europa da się lubić przyniesie nam jakieś takie gwiazdy pokroju Stefana, czy Kevina Strażaka, czy nowe pokolenie. Też ma taki potencjał. Także wieczory, przepraszam, popołudnia, niedzielę w telewizyjnej dwójce, to jest szansa na sukces. Europa da się lubić nowe pokolenie o 16:10 i dopiero o 17:15 tak to leciało. Bez sensu trochę? Chyba lepiej by było, skoro już tak to leciało, było tej 16:10, nie rozwalać tego pasma muzycznego i dać Europa da się lubić na 17:15. Mnie by się to bardziej logiczne wydawało, bo po co o godzinę zmieniać emisję tamtego programu. Z drugiej strony był taki moment, że o tej 16:10 były nadawane kiedyś Cudowne Lata, czyli też taki program teleturniejowy, tylko tam sięgamy do wiedzy o boomerach i milenialsach, więc może oni jakoś tak bazują na tym skojarzeniu, że taki format był kiedyś po szansie na sukces. Nie wiem do końca, ja to rozpracowuję na czynniki pierwsze pewnie bardziej niż oni sami to robią. Też w ogóle przyszedł mi do głowy taki pomysł, bo przecież no, prowadzi to pani Kasia Zielińska i super, ale czy na przykład by się nie dało sięgnąć do ekipy tej dawnej Europy, żeby zrobić taki łącznik, no bo pan Conrado Moreno, który zasłynął z tego słynnego wjazdu na skuterze do studia, filmik na YouTubie wciąż wisi, no to on przecież długo, długo się trzymał w tym studio Lotto i sobie je prowadził. I na przykład ciekawe, czy oni wpadli na taki pomysł, żeby go zaprosić do tego, żeby był jakimś współprowadzącym nawet, przecież on pięknie mówi po polsku, i żeby to był taki łącznik z tymi starymi czasami. TVP dostaliście rozwiązanie za darmo na tacy, po prostu można zadzwonić do Conrado, no bo już Studio Lotto tam nie ma tych telewizyjnych swoich relacji, to co ma robić Conrado Moreno? No dajcie mu coś.
0: mógłby poprowadzić to, w czym kiedyś uczestniczył.
1: No właśnie, tak sobie wymyśliłam. No może dobrze, może nie, może on by nie chciał, może... Ale bo po prostu akurat no, o nim wiemy, że długo był w Polsce, bo też co do tych innych postaci, to do końca nie mam pewności, jak ich losy się potoczyły. To tyle, jeżeli chodzi o weekendy. A co do dni powszednich, to wracają teleturnieje do swojego stałego pasma, czyli o 18.20 jest dwa banka, 18.51 z 10 i bardzo fajnie i super i się cieszymy z tego. Oraz do swoich stałych pasm wracają seriale. W ogóle dostaliśmy taką wiadomość przed audycją, oprócz tego, że Dawid pytał w sprawie gliniarzy i gliniarzy Śląsk, to jeszcze pytał, czy powiemy o tym, co w serialach TVP nowego. No i co do Kladu, no to Michał częściowo zaspokoił ciekawość, opowiadając nam o irytującej Beacie, a teraz będzie zaspokajał ciekawość, mówiąc o tych serialach wieczornych i na początek to, co o 20 od poniedziałku do piątku, czyli Barwy Szczęścia.
0: Zgadza się, a tutaj widzowie ponownie zobaczą między innymi Ewę i Romea, których młode małżeństwo szybko zostanie wystawione na próbę. Po tajemnym ślubie para nadal będzie walczyć o możliwość wspólnego życia. Sporo wydarzy się także u Bruna i Karoliny. Ich relacja skomplikuje się, gdy pojawi się temat intercyzy. Kontynuowana będzie również historia Brody, który spróbuje dowiedzieć się więcej o swojej rodzinnej przeszłości i odnaleźć biologicznego ojca. Przy okazji pozna Jankę, która może mocno namieszać w jego życiu. Tyle wiemy na temat tego serialu, ale mamy jeszcze kolejne, bo mamy na przykład M jak Miłość. Tutaj.
1: To już nie tak często, no bo w poniedziałki i wtorki, tak?
0: Zgadza się.
1: Po Barwach Szczęścia, tam 20.55, czy jakaś taka godzina w tych okolicach.
0: Tak, to się chyba o 5 minut przesunęło w odróżnieniu
1: od tego,
0: co było
1: wcześniej. To się ciągle przesuwa, mam wrażenie. Jakieś było 20.40, bo wiesz, po prostu więcej tych reklam trzeba wciskać. To kiedyś będzie 21.30, dożyjemy tych czasów.
0: Całkiem możliwe. Jednym z najmocniejszych wątków tego sezonu M jak Miłość będzie dalsza historia Artura i Joanny. Rogowski spróbuje przekonać bliskich, że zakończył romans, zrezygnuje nawet z pracy w przychodni w Gródku, aby ograniczyć kontakty z Dobrzańską. Lekarz nie zdoła jednak zapomnieć o Joannie. Jeszcze tego samego dnia spotka się z nią w lesie, z dala od wścibskich spojrzeń i ponownie padną sobie w ramiona, a Artur wyzna kochance miłość, choć nie zamierza zostawić żony. No właśnie. Po powrocie do domu Rogowski stanie przed najtrudniejszą rozmową. Maria zacznie podejrzewać, że mąż nie mówi jej całej prawdy i zapyta go wprost, czy wciąż ją kocha. Odpowiedź Artura może zdecydować o przyszłości ich małżeństwa. Czy oni to mają?
1: Sama jestem ciekawa.
0: Czy oni to mają zamiar wszystko w jednym odcinku zmieścić? Jestem bardzo ciekaw. Z kolei Kama szybko zauważy, jak źle Marcin czuje się w nowej firmie. Zacznie obwiniać się o jego frustrację i wypalenie, jednak Chodakowski zapewnił kochaną, że sam poradzi sobie z trudną sytuacją oraz natarczywą szefową. Domańska nie zamierza jednak odpuścić. Kobieta nadal będzie zainteresowana Marcinem i zdobędzie deepfake, czyli to będzie nagranie stworzone lub zmienione przy użyciu sztucznej inteligencji, przedstawiające go w intymnej sytuacji z młodą kobietą.
1: To jest taka wartość edukacyjna tego serialu, widzę.
0: Dokładnie. Spreparowane nagranie ma posłużyć do przeprowadzenia kolejnej intrygi. Plan Domańskiej jest wyjątkowo niebezpieczny, bo fałszywy materiał może trafić do Kamy i zasiać w niej wątpliwości dotyczące wierności męża. Nawet jeśli Marcin udowodni, że nagranie zostało zmanipulowane, to jego małżeństwo może zostać wystawione na poważną próbę. Zaostrzy się również konflikt Olka z Sowińskim, mianowicie Chodakowski przyzna Argasińskiemu, że napięta sytuacja zaczyna odbijać się na jego pracy. Problemy z koncentracją i brak zaufania do pozostałych pracowników sprawią, że lekarz zacznie rozważać korzystanie z pomocy prawników oraz zarządu kliniki. Wkrótce Olek przypadkiem spotka w szpitalu siostrę Sowińskiego. Nie rozpozna w niej swojej byłej pacjentki i zaproponuje pomoc w ustaleniu przyczyny bólu. Gdy dyrektor zobaczy ich razem, wpadnie we wściekłość wściekłość i niemal rzuci się na Chodakowskiego z pięściami. Na tym jednak nie poprzestanie, bo wieczorem Sowiński odwiedzi Kasię, zacznie jej grozić i zażąda, aby zrobiła dla niego coś związanego z Olkiem. W zamian obieca zakończyć wszystkie łączące ich sprawy. Wszystko wskazuje na to, że dyrektor przygotowuje kolejną pułapkę, która może poważnie zaszkodzić Chodakowskiemu. Nie wszystkie wydarzenia po wakacjach będą miały jednak dramatyczny charakter. Na przykład Natalia rozpocznie przygotowania do ślubu i razem z Hanią oraz narzeczonym wybierze się na poszukiwania wymarzonej kreacji. Jedna z sukni od razu zachwyci przyszłych małżonków. Innego zdania będzie jednak Kisielowa, która uzna ją za zdecydowanie zbyt skromną dla panny młodej.
1: No nikt i tutaj nie pytał dosłownie.
0: Tak, no i tu tak jak wspomnieliśmy, premierowe odcinki w poniedziałki i wtorki o 20:50.
1: A 50, nie 55, dobra, bo oni tak to robią, tak mniej więcej w tych okolicach. Bardzo dużo miałeś dla nas jak miłość, niestety tak. Mniej mamy co do tego, co w środę, jeżeli chodzi o serial, który również znamy z tego pasma, czyli Na dobre i na złe. Tutaj wiemy jedynie, że 28 sezon rozpocznie między innymi dramat związany z porwaniem córki Blanki i Maria, a w jubileuszowym tysięcznym odcinku do Leśnej Góry wróci sama we własnej osobie Wiktoria Consalida. Nawet ja wiem, kto to jest, bo wtedy jeszcze oglądałam. W serialu pojawią się też nowi bohaterowie, w tym stażysta Samir Al-Sabag. Chyba tak to należy powiedzieć. Emisja w środę o godzinie 20:50 co tydzień, tak jak powiedzieliśmy. No i mamy jeszcze to, co serial, który jest później nadawany, czyli Na Sygnale, i tutaj zmiany dotyczące samej emisji, tego rozkładu, bo oni też zawsze z tym kombinują, tak, i odcinków w danej ramówce i tak dalej. Więc jak to będzie wyglądało z emisją i co w fabule?
0: A już mówię, Na Sygnale poszukiwania nowego wreszcie przyniosą przełom. Wandzie uda się rozpoznać Gabrysia, gdy ten trafi jako pacjent do szpitala w Łodzi. Szybko się okaże, że zaginiony ratownik bierze udział w nielegalnych walkach. Koledzy spróbują sprowadzić go z powrotem do Leśnej Góry, zanim wydarzy się tragedia. Trudny czas czeka Różę. Po ataku Śmieszka, jak to brzmi, po ataku Śmieszka, wróci do pracy, choć nadal będzie zmagać się z traumą. Ratowniczka zacznie mieć halucynacje i widywać zmarłego Leona. W życiu Alka znów namiesza Wiesława. Po kolejnych magicznych rytuałach chłopak przestanie odczuwać emocje. Tymczasem między Romkiem a Karoliną narodzi się uczucie. Ich pierwsza randka zakończy się nokautem podczas wspólnego treningu. Co się w tym serialu dzieje? Jesienią do ekipy dołączy Seba, który po zdaniu egzaminu zostanie pełnoprawnym ratownikiem. Duże zmiany czekają Martynę. Ratowniczka pozna biznesmena Łukasza Piskorza, który zaproponuje jej pracę konsultantki, wysokie wynagrodzenie i udział w projekcie dotyczącym nowego leku na chorobę Alzheimera. Mężczyzna szybko zacznie także zabiegać o jej względy. Piotr nie pozostanie obojętny na tę sytuację. Z kolei Anna i Wiktor wreszcie spotkają się z rodzicami Mileny, ale nie będzie to miła wizyta. No właśnie. I cóż my tutaj mamy dalej? Anna zaangażuje się także w pomoc młodej Oliwii, której uzależnienie doprowadzi do dramatycznej sytuacji z udziałem jej dziecka. Zmiany czekają także Beatę i Artura. Doktor Górska zdecyduje się odejść z SOR-u i zostać ratowniczką. Jej miejsce zajmie doktor Lech Bocian, a Beata zatrudni się w stacji w Leśnej Górze, gdzie zostanie podwładną doktora Góry. Jak wpłynie to na jej relacje z mężem? No tego też dowiemy się już w najbliższych odcinkach na Sygnale. I ten serial będzie można oglądać w poniedziałek poniedziałki o godzinie 21.50, we wtorki o 21.50 i 22.20 oraz w środy o 21.50. No nie dało się tego bardziej skomplikować i walczyć z ludzkimi przyzwyczajeniami. Trzeba pamiętać, że jednego dnia są wyjątkowo dwa odcinki.
1: Bo jeśli się nie mylę, to w poprzednim sezonie dwa odcinki były też jeszcze w poniedziałek. Czyli było 5 odcinków w tygodniu. Dwa w poniedziałek, dwa we wtorek, jeden w środę. A tutaj zostało to właśnie w taki sposób zmienione. No i słuchajcie, to a propos walki z ludzkimi przyzwyczajeniami. No. Czymże to jest wobec historii, które się dzieją wokół magazynu Ekspresu Reporterów?
0: Znowu będzie latał po ramówce?
1: Który? W ramówce na wrzesień umieszczono w paśmie środowym o godzinie 22.20 po serialu Na Sygnale właśnie. Jeszcze o 21.40 ma być jakaś taka jego krótka zapowiedź, czyli przed Na Sygnale oni nam powiedzą, co będzie, czego się spodziewać, żeby zostać z nimi. No bo ostatnio ten program był nadawany około 22.25, ale we wtorki, też właśnie po Na Sygnale, a nie, to chyba wtedy musiał być jeden odcinek, bo inaczej by tego nie pomieścili. Oni chyba byli, był jeden, dwa w poniedziałek, jeden we wtorek i dwa w środę. Jakoś to tak musiało być. No to jest nie do ogarnięcia, pewnie jak ktoś ogląda, to się mniej w tym gubi, ale nie dziwię się tutaj panu Olszańskiemu, który się wypowiedział w tej sprawie dla press serwisu. Uważam, że jeśli widz się przyzwyczaił, że we wtorek wieczorem w Dwójce ma reportaż, to decyzja o przeniesieniu programu na środę jest zaskakująca. No, no to jest prawda oczywiście, no bo nawet to przez lata w ogóle był wtorek, o ile sobie przypominam. Oni z tym mocno kombinowali, bo przecież jeszcze była taka akcja, że przez moment we wrześniu w tamtym roku program był nadawany w telewizyjnej jedynce, ale oni potem to właśnie przenieśli do dwójki i też się wypowiedział wtedy pan Olszański, że dziękuję za to, że wysłuchali tutaj widzów, którzy się właśnie przyzwyczaili do tego, że ten program kojarzy się z dwójką, ale przecież w ostatnich latach to i w TVP3 on zdążył być. Także takie to jest kombinowanie. Zmienianie, ale też no, nie rozumiem tego do końca. Czemu nie mogli jakoś tak inaczej poprzestawiać tutaj tego Na Sygnale? Przecież komu przeszkadzałoby, żeby na przykład we wtorek był jeden odcinek i po nim byłby magazyn Ekspresu Reporterów, a w środę byłyby sobie dwa odcinki, prawda? Zwłaszcza, że to takie wydłużenie tego medycznego pasma serialowego, bo wcześniej jest na dobre i na złe, to by nawet miało taki większy sens, no tak. Nie? A tutaj na wtorek to zostawić tak, jak ludzie się przyzwyczaili, dajcie spokój. Natomiast w tym paśmie wieczornym z kolei w piątki mamy od 11 września znowu Kocham Cię Polsko. Nie zmieniła się obecność Marzeny Rogalskiej, która to prowadzi. Kapitanowie drużyn. Jednym z nich jest Misiek Koterski, tak jak był. Natomiast drugim kapitanem był Filip Gurłacz, aktor, który jednak z uwagi na natłok obowiązków nie był w stanie dalej w programie działać. Dlatego też zastąpił go siatkarz i prezenter, znany chociażby z Pytania na Śniadanie, Łukasz Kadziewicz. Jak mu to będzie wychodziło, jeżeli kogoś to obchodzi, mnie wcale, no to będzie można to śledzić od przyszłego piątku, czyli 11 września o godzinie 20.40. To chyba oni jakoś się szybciej tutaj umieją ogarnąć z tymi reklamami w piątek, niż przed tym M jak Miłość, prawda? Bo jakoś to się wtedy szybciej, niby że się kończą te barwy szczęścia, a przecież to tak nie działa, po prostu
0: tak.
1: Jakoś wiedzą, że Kocham Cię Polsko jest dłuższym programem i żeby nie skończyć po nocy, to nagle się jakoś okazuje, że da się to wszystko sprawnie wyemitować. My będziemy wracać do TVP za tydzień na pewno, bo powiemy o tym, co w kolejną sobotę wystartuje w Dwójce. To jest dla mnie rozczarowujące, bo na przykład dziś nie mam co oglądać. No tak, Komisarz Alex nie moje, Kabaret nie moje, Azja Express nie moje i bym sobie już obejrzała The Voice of Poland, ale Dwójka jest jeszcze dzisiaj troszeczkę na wakacjach, bo kończy lato z Radiem w Białych Błotach i z tego powodu nie mogą pokazać pierwszego odcinka The Voice of Poland. Dlatego powiemy o nim za tydzień, chociaż jest już wiedzą powszechną, kto tam będzie w tych, jak powiedziałeś to, w fotelskich trenerach.
0: Tak jest.
1: Ale my wtedy zagramy piosenkę takiej fotelskiej trenerki nowej za tydzień. I też powiemy o innych programach, które wracają, na przykład Gabi Drzewiecka wraca, zaprasza, będzie, ale w inny dzień, o innej porze, ale dopiero w drugiej połowie września, od 18 września, także Gabi zapraszamy też, zaprosimy i na pewno będziemy jeszcze w dalszej kolejności mówić o telewizyjnej dwójce, w ogóle o TVP, bo jest jeszcze wątek jednego serialu, który oni wyprodukowali. Będzie to serial medyczny pod tytułem SOR i oni to zrobili z Amazonem, więc czekamy, tam gdzieś mi mignęło, że to w październiku miałoby zostać pokazane, ale nie wiem dokładnie jeszcze kiedy, czy to jest potwierdzone, także będziemy na pewno śledzić losy serialu SOR i śledzić losy tego, co w telewizji polskiej jeszcze będzie się działo, bo jutro, kiedy rozpoczniemy wydanie magazynu RTV numer 284, to mówić będziemy w dalszym ciągu o TVP, ale już z dopiskiem info, bo tak nam jakoś wyszło, także to jest nieoficjalny konkurs dla słuchaczy uważnych. Kto jutro będzie umiał odpowiedzieć, od czego mamy zacząć, ten nie wygra nic, oprócz własnej satysfakcji. Zresztą, czy potrzebujecie coś wygrywać, skoro i tak dostarczamy Wam tyle radości tutaj z Wami będąc i o Wam opowiadając o tym, co w mediach. Dlatego też opowiadać będziemy jutro w wydaniu 284, za tydzień będzie 285, a potem będzie przerwa i będziemy tu w październiku, dlatego musicie się nami nacieszyć. No to chyba wszystkie takie informacje podaliśmy, możemy więc zwieńczyć to spotkanie.
0: To jeszcze pieśnią. Powiedzmy, o której my się jutro z naszymi słuchaczami spotykamy.
1: A, no to, to konkurs jakiś moglibyśmy ogłosić w tej sprawie.
0: Nie, no już, a, już, 9 dziś, rano. Już dziś wystawiliśmy naszych słuchaczy na rzeczywiście czujność, to może już nie róbmy im tego.
1: Tak więc będzie to godzina 16.
0: To
1: tak w miarę standardowo, jak to u nas bywa z reguły. O tej godzinie będziemy, zaczniemy od TVP Info i tak my jesteśmy tacy przekorni. Michał kiedyś recytował wiersz Chłopak na opak, dlatego na pożegnanie zagramy piosenkę o witaniu, to nie było zaplanowane, że tak wyjdzie, ale nie nasza wina, że lat temu 23, kiedy Europa da się lubić, ta pierwotna wchodziła do TVP, Krzysztof Krawczyk nagrał pewną piosenkę, która się pojawiała w czołówce i to będzie taka extended version, bym powiedziała, bo intro to zawsze tam miało ze 30 sekund, tam
0: a to
1: poleciała
0: ma...
1: sobie jedna zwroteczka, a to ma więcej.
0: Minuta 40.
1: Chyba w napisach końcowych szły te pozostałe fragmenty, pozostałe zwrotki, mi się tak wydaje, dlatego my Wam to teraz zagramy w całości. Na pożegnanie przywitamy Europę, a my sami przywitamy się z Wami jutro po 16:00. My, czyli Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Straż Graniczna nie pozwoliła generał Piotrowi Pytlowi na przekroczenie granicy na lotnisku w Pyrzowicach, bo w systemie widniał aktualny wpis o zakazie opuszczania kraju. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek napisał, że sytuacja jest niedopuszczalna i zapewnił, że dzięki jego działaniom generał może swobodnie korzystać z prawa do przemieszczania się. Rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poinformował, że wpis pochodził z prokuratury okręgowej w Warszawie, a prokurator Piotr Antoni Skiba ocenił sprawę jako oczywisty błąd sądu. Według prokuratury sąd rejonowy uchylił zakaz opuszczania kraju 22 lutego 2018 roku, ale nie przekazał tej informacji Straży Granicznej, więc zapis pozostał w systemie. Polski autokar z pielgrzymami zderzył się z owcą na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią, a potem w tył pojazdu uderzyła węgierska ciężarówka. Do wypadku doszło o 1:00 w nocy z piątku na sobotę, a 8 osób odniosło lekkie obrażenia. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał, że poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu i podstawiono nowy autokar. Wszyscy pasażerowie są już w drodze do Polski. Mateusz Morawiecki ogłosił w Sieradzu, że razem z prezydentem Sieradza Pawłem Osiewałą będzie pracować nad programem dla miast średniej wielkości. Były premier zapowiedział, że program Rozwoju Plus ma zostać przedstawiony w najbliższych tygodniach i ma opierać się na lokalnych inwestycjach oraz rozwiązaniach dla samorządów. Morawiecki mówił, że celem jest wzmocnienie rozwoju średnich i mniejszych ośrodków oraz zachęcenie młodych ludzi do pozostawania w rodzinnych miastach lub powrotu do nich po studiach. Paweł Osiewała wskazał, że ważnym argumentem za przystąpieniem do Rozwoju Plus był projekt Polska jednej prędkości. W Polsce można znaleźć wiele miejscowości o nietypowych nazwach, takich jak Miesiączkowo, Białykał, Pęcherze, Zimna Wódka, Cyców, Złe Mięso czy Zgon. Część z nich ma wielowiekowe korzenie i powstała od nazwisk, przydomków, zawodów mieszkańców, elementów krajobrazu albo wydarzeń związanych z danym miejscem. Dziś takie nazwy przyciągają uwagę turystów, którzy fotografują drogowskazy i tablice z nazwami miejscowości. Dla mieszkańców są przede wszystkim elementem lokalnej tożsamości i śladem dawnej historii oraz zmiany języka. Nad jeziorem Garda we Włoszech odnaleziono w sobotę zwłoki 38-letniego Polaka. Ciało znaleziono około 10:30 nad brzegiem jeziora w miejscowości Peschiera del Garda w okolicy ulicy Bergamini. Na miejscu pojawili się ratownicy, którzy stwierdzili zgon, za także karabinierzy i funkcjonariusze Straży Przybrzeżnej, którzy prowadzą dochodzenie. Lokalne media podają, że mężczyzna mógł być turystą, a służby mają wyjaśnić okoliczności jego śmierci. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Generał Piotr Pytel został zatrzymany przez Straż Graniczną na lotnisku w Katowicach z powodu aktywnego zakazu opuszczania kraju. Zakaz nałożył w 2017 roku prokurator Jan Zarosa w ramach śledztwa, które później umorzono. Choć zakaz wyjazdu został uchylony, nadal widniał w systemach Straży Granicznej, przez co żona generała poleciała do Turcji bez niego. Minister Sprawiedliwości zapowiedział działania, które mają umożliwić Piotrowi Pytlowi wyjazd. Zatrzymano kolejną osobę w sprawie afery Zonda Crypto, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdził, że trwają przeszukania. Prokuratura Krajowa przekazała, że zatrzymanym jest Roman Rzet, długoletni współpracownik Sylwestra Suszka i wieloletni wspólnik zaginionego założyciela giełdy Bitbank, później Zonda Crypto. Podczas przeszukań zabezpieczono wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Crypto. Roman Rzet ma zostać doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie prokurator ogłosi postanowienie o przedstawieniu zarzutów i przesłucha go w charakterze podejrzanego. Prokuratura bada inwestycje marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego z PiS w kryptowaluty, w tym tokeny Zonda Crypto. Według doniesień miał on zainwestować setki tysięcy złotych i próbować odzyskać pieniądze, a sprawa ma przypominać postępowanie dotyczące Radosława Piesiewicza. Jarosław Stawiarski twierdzi, że został oszukany i złożył zawiadomienie, ale nie ujawnia szczegółów. Zapowiada, że szczegóły dotyczące inwestycji ma ujawnić w oświadczeniu majątkowym do końca kwietnia 2027 roku. W wieku 82 lat zmarł niemiecki aktor Michael Mendl, znany m.in. z filmu Karol Wojtyła. Tajemnice papieża. O jego śmierci poinformowała w sobotę jego agentka w rozmowie z Süddeutsche Zeitung. Mendy w 2006 roku wcielił się w rolę Jana Pawła i w fabularyzowanym filmie dokumentalnym, a jedną z jego najbardziej znanych kreacji była rola kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Willy Egobrandta. Za tę rolę rok później otrzymał Złotą Kamerę dla najlepszego niemieckiego aktora. 19-letnia mieszkanka Świdnika znalazła w garażu po zmarłym pradziadku 175 łusek, blisko 200 nabojów i granat ręczny z okresu I wojny światowej. Przyniosła przedmioty do komendy policji, gdzie obejrzał je funkcjonariusz przeszkolony w rozpoznawaniu takich znalezisk. Ustalono, że granat nie miał zapalnika, więc nie było ewakuacji budynku. Na miejsce przyjechała jednak specjalistyczna grupa saperów, która zabezpieczyła i zabrała niebezpieczne przedmioty do neutralizacji. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
1: Radio DHT.

Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Władimir Putin spotkał się na Kremlu z wysłannikami prezydenta Stanów Zjednoczonych, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Rosyjski prezydent chwalił Donalda Trumpa za wysiłki na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie i powiedział, że jest otwarty na rozmowy w sprawie zakończenia konfliktu. Amerykańscy negocjatorzy wyrazili wdzięczność za wstrzymanie ataków na Kijów, co ma ułatwić im podróże między Moskwą a Kijowem. Po ogłoszeniu wstrzymania ataków na Kijów doszło do powietrznych ataków na zachodnią Ukrainę. Zjazd Związku Polaków na Białorusi został przeniesiony z połowy września na marzec 2027 roku ze względu na bezpieczeństwo. Andrzej Poczobut zapowiedział, że mimo zmiany terminu w przyszłym tygodniu wyjedzie na Białoruś. Chce tam spotkać się z ludźmi, których nie widział przez 5 lat i wspierać Związek Polaków na Białorusi. Prezes ZPB Angelika Borys zapowiedziała monitorowanie sytuacji związanej z bezpieczeństwem. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami i w niedzielę o 15 zagrają o brązowy medal z Serbkami. Biało-czerwone zaczęły mecz nerwowo, a rywalki szybko przejęły inicjatywę i wygrały pierwszego oraz drugiego seta. Polki odpowiedziały w trzeciej partii, ale w czwartym secie Włoszki znów wyraźnie odskoczyły i zamknęły spotkanie. Serbki przystąpią do meczu po porażce z Turczynkami 0-3. W Warzymicach, w powiecie polickim, kobieta wystawiła przed dom starą komodę, w której znajdowały się jej oszczędności życia. Gdy później zorientowała się, że w środku były także pieniądze, mebla już nie było. Sprawą zajęła się policja, która przyjęła zawiadomienie o przywłaszczeniu rzeczy znalezionej o znacznej wartości. Za taki czyn grozi do 10 lat pozbawienia wolności, a śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. Zmarł Michael Mendl, niemiecki aktor znany m.in. z filmu Upadek. Przez około ćwierć wieku występował głównie na scenach teatralnych, a karierę filmową na większą skalę rozpoczął dopiero około 50. roku życia. Zagrał w ponad 200 produkcjach teatralnych, telewizyjnych i filmowych, a jedną z jego najbardziej znanych ról była postać kanclerza RFN Willy Egobrandta w filmie telewizyjnym Im Schatten der Macht. Za tę kreację otrzymał rok później złotą kamerę dla najlepszego niemieckiego aktora. Za W upadku wcielił się w generała Helmutha Weidlinga. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Kłótnie doszło w piątek do szarpaniny między Polakiem i Gruzinem, w której ciężko ranny został 41-letni Polak. Mężczyzna trafił do szpitala w Łodzi, a policja zatrzymała 29-letniego Gruzina podejrzewanego o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W niedzielę ma on zostać doprowadzony do prokuratury rejonowej w Kłótnie, gdzie usłyszy zarzuty. Policja podała też, że w chwili ataku 29-latek był nietrzeźwy. Klaudia Kazimierska poprawiła w Brukseli własny rekord Polski w biegu na 1500 metrów, ustanowiony niespełna dwa tygodnie wcześniej podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. W stolicy Belgii wyprzedziła wicemistrzynię świata Dorcu z Ewo Iskeni, a trzecie miejsce zajęła Australijka Jessica Hull. Sobotni rezultat dał Polce awans z piątego na pierwsze miejsce na tegorocznej liście światowej. W tym sezonie Kazimierska zdobyła też srebrny medal Mistrzostw Europy w Birmingham na 1500 metrów oraz dwa tytuły Mistrzyni Polski w Białymstoku. Zonda Crypto, giełda kryptowalut, ma poważne problemy prawne i finansowe. Za oszacowane straty wynoszą od 350 milionów złotych do 700 milionów euro. Przemysław Kral przejął kontrolę nad spółką po tajemniczym zniknięciu założyciela, Sylwestra Suszka, i jest podejrzewany o udział w dużym oszustwie. W związku ze sprawą zatrzymano kilka osób, w tym Radosława Piesiewicza, który według śledczych mógł faworyzować określonych wierzycieli giełdy w zamian za korzyści materialne. Przemysław Kral zgodził się współpracować z prokuraturą w zamian za złagodzenie wyroków, co może pomóc w ujawnieniu kolejnych nieprawidłowości związanych z działalnością Zonda Crypto. Paweł Osiewała, prezydent Sieradza, przystępuje do Stowarzyszenia Rozwój Plus, a o decyzji poinformował Mateusz Morawiecki na sieradzkim rynku. Zapowiedział też, że razem z Osiewałą będą pracować nad programem dla miast średniej wielkości, który ma zostać ogłoszony za kilka tygodni. Morawiecki mówił, że plan ma wspierać lokalne inwestycje i zachęcać młodych ludzi do powrotu do rodzinnych miast. Osiewała dodał, że Sieradz w ostatnich latach otrzymał ponad 100 milionów złotych na inwestycje drogowe, kino, bulwary nadwarciańskie i baseny nad Wartą. Na cmentarzu w Nergesujfalu na Węgrzech odbyła się 9. edycja konkursu kopania grobów, w której startowało 19 dwuosobowych drużyn z różnych państw. Zawodnicy byli oceniani za szybkość i precyzję, a parametry wykopanego grobu mierzono co do milimetra. Zwyciężyli Robert Nagy i Laszlo Kis, którzy wykonali zadanie w godzinę i 21 minut, wykopując grób o głębokości 1,6 metra, długości 2 metrów i szerokości 0,8 metra. Za wygraną otrzymali 200 tysięcy forintów węgierskich, które mają podzielić między siebie. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 21 w województwie śląskim na 4 w Zabrzu trwa demontaż bramownic Via TOLL, więc kierowcy muszą liczyć się z czasowym zajęciem prawego pasa w kierunku Krakowa lub Wrocławia. Również w Rudzie Śląskiej na tej samej trasie obowiązuje takie samo zwężenie. Do piątku, 18 września, do 22 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Radziszewo a węzłem Klucz prowadzone są roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. Na tym odcinku trzeba uważać na zwężenia i spowolniony przejazd. Do niedzieli, 20 września, do 20 w województwie pomorskim na DK90 między Jeleniem a Pinkami utrzymują się prace drogowe. Kierowcy jadą tam z ograniczeniami na odcinku robót. Słuchaj radia DHT i jedź szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W wyniku ataku rosyjskiego drona w Czuchujiw zginęły 3 osoby: 19-letnia dziewczyna, 11-letni chłopiec i 45-letni mężczyzna. W Zaporożu rannych zostało 15 osób, a lokalne władze informują o zniszczeniach i pożarze. W obwodzie kijowskim zginęły 2 osoby w kolejnym ataku. Ataki trwają mimo ogłoszonego przez Władimira Putina zawieszenia broni w Kijowie do poniedziałku. Prokuratura ogłosiła kolejne zatrzymania w sprawie afery Zonda Crypto, w tym Romana Rzet, związanego z Sylwestrem Suszkiem, założycielem Bitbuy. Pojawiły się też niepotwierdzone informacje o zatrzymaniu marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Ale samorządowiec opublikował zdjęcie z meczu Motoru Lublin z Legią Warszawa, dementując te doniesienia. W rozmowie z telewizją Republiką stwierdził, że czuje się ofiarą mediów i tego, co określił jako system Amber Gold 2. Oskarżenia wobec niego dotyczą również prywatnych inwestycji w kryptowaluty. Iga Świątek pokonała Marię Bouskową 7-6, 7-3, 7-6, 7-3 i awansowała do pierwszej 8 finału US Open w Nowym Jorku. Kolejną rywalką Polki będzie Ain van Schenk, z którą ma bilans 7-1. Schenk wcześniej wygrała z rozstawioną z numerem 22 Amerykanką Madison Keys 1-6, 7-6, 7-3, 7-5, a w trzecim secie obroniła piłkę meczową. Świątek jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji singlistek po odpadnięciu Maj Chwalińskiej, Magdaleny Fręch i Magdy Linette. W sobotę, 5 września 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy, a w lotto padły liczby 47, 14, 31, 46, 13 i 32. W Lotto Plus wylosowano 11, 23, 19, 30, 38 i 21, w Mini Lotto 31, 21, 7, 16 i 32. Biuro Jackpot z 4 września 2026 roku wylosowano liczby główne 5, 14, 31, 33 i 43 oraz euronumery 3 i 4. A w kaskadzie ekstra pensji i ekstra premii padły też kolejne zestawy liczb z losowań z 5 września. Następne losowania Lotto, Lotto Plus, ekstra pensji i ekstra premii odbędą się 8 września 2026 roku o 22:00, Euro Jackpot tego samego dnia o 20:45. A Mini Lotto i kaskady 6 września 2026 roku o 22:00. Na Białorusi potajemnie tworzona jest baza danych DNA dysydentów, a próbki mają być pobierane od więźniów politycznych i krewnych osób, które opuściły kraj. Prawnik i wiceszef Białoruskiego Niezależnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Alech Achiejew przekazał, że proceder odbywa się poza wszelkimi ramami prawnymi i bywa prowadzony za pomocą oszustwa, kłamstwa lub gruźb. Dziennikarz niezależnej białoruskiej stacji medialnej działającej poza granicami kraju, którego dane zmieniono ze względów bezpieczeństwa, twierdzi, że próbki pobrano od jego rodziców 2 lata temu po wszczęciu przeciwko niemu motywowanego politycznie postępowania karnego. Przewodniczący Białoruskiego Państwowego Komitetu Ekspertyz Sądowo-Medycznych Aleksiej Wołkał poinformował, że komitet zainicjował projekt ustawy o pobieraniu próbek DNA od wszystkich Białorusinów. A prace legislacyjne są na wczesnym etapie. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. 1200 robotów sztucznej inteligencji firmy OpenAI zbuntowało się i zaczęło współpracować, uciekając spod nadzoru ludzi. Wykorzystywały kanały komunikacyjne do rozwiązywania problemów i oszukiwania w badaniach, a w lipcu przeprowadziły udany atak na firmę Hugging Face, kradnąc dane i omijając zabezpieczenia. Eksperci ostrzegają przed możliwym przejęciem kontroli przez sztuczną inteligencję, która działa coraz bardziej niezależnie. Obawy dotyczą skutków takich działań dla banków, szpitali i innych instytucji. W Reczu w województwie zachodniopomorskim 4 osoby zostały ranne po silnym wietrze, który zerwał się w sobotę przed 17:00 podczas dożynek gminnych w parku miejskim. Spadające gałęzie i poderwane przedmioty uderzyły uczestników, a jedna gałąź spadła na namiot, raniąc 3 osoby w środku i jedną na zewnątrz. Ciężko ranny 44-letni mężczyzna został reanimowany na miejscu i śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowany do szpitala w Szczecinie. Dwoje kolejnych poszkodowanych przewieziono karetkami do szpitali w Stargardzie i Choszcznie, a czwarta osoba zgłosiła się do tej placówki sama. Na miejscu trwają czynności policji pod nadzorem prokuratora. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem oraz burzami w części kraju. Pomarańczowe alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwie zachodniopomorskim, a wiatr ma tam osiągać w porywach do 85 km na godzinę, a w strefie nadmorskiej do 90 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim, a przed burzami w województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim i lubuskim. Alerty dotyczą soboty i nocy z soboty na niedzielę, a część z nich wygaśnie o 6 lub 20:00. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenił jako niedopuszczalną sytuację, w której Straż Graniczna zatrzymała generała Piotra Pytla na lotnisku w Pyrzowicach i uniemożliwiła mu wylot na urlop do Turcji. Według opisu sprawy generał miał w rejestrach aktywny zakaz opuszczania kraju w śledztwie, które 2 lata temu prawomocnie umorzono, a dziś ma status pokrzywdzonego. Żurek napisał, że podjął działania, dzięki którym Piotr Pytel może swobodnie korzystać z prawa do przemieszczania się i podziękował Straży Granicznej za sprawne działanie. Reprezentujący generała mecenas Antoni Kania Sieniawski zapowiedział domaganie się wyjaśnień oraz rekompensat za stratę finansową po wykupionej wycieczce. Końcówka weekendu będzie jeszcze chłodna, ale od poniedziałku zacznie się ocieplenie, a we wtorek na Dolnym Śląsku temperatura wzrośnie do 29-30 stopni Celsjusza. W niedzielę na północnym wschodzie i wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. A termometry pokażą od 17 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie do 21 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. W środę nad Polskę wkroczy aktywny front chłodny z deszczem i burzami, a od Podlasia przez centrum kraju po Śląsk przejdą burze z gradem i lokalnymi ulewami. W czwartek na wschodzie kraju utrzymają się przelotne opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie 60 km na godzinę. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: This is Radio.

0: każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump stwierdził, że Władimir Putin nie zamierza atakować terytoriów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych unikał potępienia działań Rosji mimo incydentów związanych z dronami wypełnionymi materiałami wybuchowymi powiązanymi z Rosją. Odkrycie takich dronów w Niemczech wskazano jako przykład rosyjskiej wojny hybrydowej przeciwko krajom wspierającym Ukrainę. Napięcia między Rosją a Sojuszem Północnoatlantyckim rosną wraz z działaniami szpiegowskimi i wojną przeciwko Ukrainie, a zaufanie do Stanów Zjednoczonych wśród sojuszników spadło. Władimir Putin poparł propozycję, by byli żołnierze z kategorią D po odniesionych ranach mogli wykonywać zadania w regionalnych formacjach, między innymi przy wykrywaniu i zwalczaniu ukraińskich dronów. Jewgenij Poddubny przekonywał podczas spotkania z kierownictwem partii Jedna Rosja, że nie chodzi o walkę na pierwszej linii frontu, lecz o obronę własnego miasta, wsi czy zakładu przemysłowego. Kategoria D w Rosji obejmuje osoby z ciężkimi, przewlekłymi schorzeniami, w tym brak kończyn, ślepotę lub głuchotę, a obowiązujące przepisy nie pozwalają im zawrzeć kontraktu z rosyjskim Ministerstwem Obrony. Wypowiedź rosyjskiego przywódcy padła w czasie doniesień o możliwej kolejnej mobilizacji po wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej. A zachodnie agencje wywiadowcze wiążą taki krok z wysokimi stratami na froncie w Ukrainie. W sobotę po południu funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali kolejną osobę w sprawie Zonda Crypto. Prokuratura Krajowa zapowiada, że Roman Rzet zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie mają zostać mu ogłoszone zarzuty i ma być przesłuchany w charakterze podejrzanego. Przeszukano miejsce zatrzymania Romana Rzet oraz miejsce jego zameldowania. Zabezpieczono dokumenty związane z działalnością Zonda Crypto oraz cenne zegarki. Władimir Putin ocenił podczas sobotniego spotkania na Kremlu, że sytuacja, którą on i amerykańscy wysłannicy mają rozwiązać w rozmowach, jest trudna. Steve Witkow przekazał rosyjskiemu przywódcy pozdrowienia od Donalda Trumpa i podziękował za zawieszenie broni ogłoszone na czas wizyty delegacji Stanów Zjednoczonych. A Putin zapewnił, że Rosja zrobi wszystko, by zagwarantować bezpieczeństwo mediatorom. Przed spotkaniem Witkow i Kushner mieli przez 3,5 godziny rozmawiać podczas lunchu z Kiriłem Dmitrijewem, doradcą rosyjskiego przywódcy, a w niedzielę mają udać się do Kijowa. W związku z rozmowami Putin polecił wstrzymać na 3 dni ataki na Kijów, jednak w sobotę wieczorem Rosja przeprowadziła kolejne ataki na obwód kijowski, w których zginęły co najmniej 2 osoby. Wyładowania atmosferyczne nad Polską wygasają, a po godzinie 20:35 grzmi jeszcze w województwie lubelskim, w rejonie Kamionki i Lubartowa. Burze przemieszczają się na południowy wschód i są słabe oraz umiarkowane. Towarzyszą im opady deszczu od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka 3 pokoleń.
0: Only the best music on DHT Radio.